My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej, jak zmy łatru zaczęły robić w czorni, w bortnim, zmy choło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił choło z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos zo stareńkiej grudy. Neje ciasunku i neje. Nej choć trud twój zo mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym drzemka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Ne było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Chneska już idę 91. odcinek naszej przyrodniczej audycji, w kotrii sobie wandrujemy, ichamy, izdymy, litamy przez różne interesujące zakutyny świta. No i sme tak powiedzmy w połowie serii, która tykat się nacjonalnych parków w Polsce. No i byliśmy już w paroch takich do tej pory, a chneska de was zaberu w Bieszczady. Pojechamy eksplorowaty i kus doznaty się pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 polskich nacjonalnych parków i nachodzi się, no jak możemy dodumaty się po nazwi, w Bieszczadach, dokładnie w zachodnich Bieszczadach. Zaklekany tot park był w 1983 roku, a w 1992 stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Schidne Karpaty. Tiż od 2021 roku 11% powierzchni parku jest wpisane na listę światowej spadkowiny UNESCO. Co interesujące, Bieszczadzki Park jest czwartym, co do większości nacjonalnym parkom na terenie Polski i jest najbliższym nacjonalnym parkom w polskich chorach. Ma je powierzchnię 292 kwadratne kilometry. Na jocho obszeri nachodzi się też najbardziej na południe wysunęty punkt Polszczy. Jest to Werch Opołonok o wysoti 1028 metrów nad morą, jaki nachodzi się przy hranici z Ukrainą. Siedziba dyrekcji parku nachodzi się w hirnych, wyżnych Ustrykach. No i też jeszcze trzeba dopowiedzieć już tak na sam koniec tego wstupu, że na herbi Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku mamy rysia. Ryś jest takim gatunkiem, powiedzmy, herbowym. No i w dzisiejszym programie to doznamy się kus pro taku kulturu i historiu toj czasty polskich hir pro Bieszczady. Doznamy się pro to tu zemlu bojkił. No i też pak wam powiem kus bilsze pro przyrodu toho parku, pro to toż to je bardzo ważne, istotne i takie no kluczowe w ochroni to tych ekosystemów w nacjonalnym parku. No i na sam koniec iż czy wam powiem o krasnych zakutynach, o krasnych miściach, jak nachodziać się w Bieszczadzkim Parku. No nie będę pro Caryńsku, Cywetlińsku, Połoninu, właśnie powiem wam prosto incze, tak żeby no zaochoczaty was do eksploracji także mniejsze znanych czasty toj, to tych naszych Bieszczadiu. Zatem posłuchajmy po klasztor muzykę, a pak wertam do was z besidą.

Wernuli sme po korotký muzyční prervi i trvat obzerač prirody hneska sme v Bieščackym nacionalnym parku. V parku, kotry pered druhą światową wojną był zaseleny bojkami. No ale w rokach 1944-47 stoją przyry to bojki były wyselene. No a pak tereny dawniejszych seł, to tych osad zaczęły porastaty derełamy i kriakamy. Tiż coraz częstsze pojawiały się dyk zwiriata. W ten sposób zaczął kształtować się taki napił naturalny, napił taki antropogeniczny, landschaft to tych Bieszczad, której tiż bywat nazywanej krainą dolin. No i kole sme wandruwali po bieszczackich dolinach, to możemy jeszcze najt da jakie ślidy to tych dawnych seł, możemy dozryty się pewnyć zawalenych studni, pidmurów okrzyż, prydorożne drewa, jaki tiż możemy strytyty zdiczyły sady. No i tiż ważną częścią ochrony przyrody w Nacjonalnym Parku jest to, żeby zachować to te tereny, zatem tiż są wedene w parku regularne koszynia, a tiż od 1993 roku wypas huculskich koni, hodowle toho zwiria, które pochody z oschidnich Karpat, nachodziać się w Wołosatym i w Tarnawii Nyżnoj. No zatem widzimy, że to ty Bieszczady, no to nie jest taka barzdyka przyroda, ale jest to taki kus landschaft właśnie, z który był pod silnym wlejaniem człowieka w minułych historycznych epochach. No a jaka jest to ta przyroda w Bieszczadach? To wam powiem o paroch minut.

słuchacie Obzeracza Przyrody. Dneska wandrujemy sobie przez Bieszczady, a dokładnie przez Nacjonalny Park, który tam właśnie chorony najwyższy czasty polskojczasty, najwyższy partii polskojczasty z Chidnych Karpat. W Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku wyróżnione są dwa takie roślinne plantra, plantro lisiu i połonyny. Prawie, że 80% obszary Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku to zanimają naturalne listiane lisy, jak i też takie buczyny właśnie, lisy, w których hołownym elementem jest buk. Też możemy stryty te w bieszczadzkich lisach okrem buka, olszu seru, jawir, smerk i jodu, albo inaksze jaleciu. No ale lem 15% to tych lisiów w Bieszczadach mają taki pierwotny charakter. No i te lisy to one występują do wysoty 1150-1250 metrów nad morą. Wyżej mamy bars wyniatkowe i nestriczane w innych miejscach w Polsce plantro schidniokarpackich hal, które zwane są połoninami. I to te zanimają powierzchnię w Polsce w tych naszych Bieszczadach 1800 hektariów. Prawie 90% tej obszary jest pod ścisłą ochroną. Tyż w to tym, że zachowały się to te połoniny, to pomachał dawniejszy wypas bydła przez dawniejszych mieszkańców, to wszystko było wedene do połowy 40-rocznych roków 20. stulecia. Warta do powisty, że mamy to tu dyku przyrodu w Bieszczadach, ale też popry to tych miejscowych gatunków flory, to też na terenie parku pojawiają się inwazyjne gatunki. Pracownicy parku analizują takie sytuacje i właśnie czasem muszą podjąć konkretne działania. Na premier w rokach 2020-2023 były wedene bardzo intensywne roboty mające na celu wychranu z borściwnyką sosnowskiego, którego występowania były stwierdzone w okolicy Tarnawy Nyżnej. Borściwnyk sosnowskiego to jest bardzo choroźna roślina, też dla zwierząt, dla człowieka nie jest to rodzinna taka nasza miejscowa roślina, ale ona pochodzi z Kaukazu. Jest taki obowiązek, żeby właśnie w Polsce wszystkie możliwe stanowiska borściwnyka sosnowskiego, żeby wyrizaty, wyciachnuty, żeby w ten sposób boryty się z tą rosliną. A w okolicach Tarnawy Nyżnej to też mamy Dolinu Hirnohosanu i właśnie to jest ta część Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku, która jest cudowa, krasna, porożna, dyka i tady też warta pojechać. I powiem wam bliższe sliw pro totu okoliciu po krótkiej muzycznej pererwi.

0: i proszę was kraśni w obzraczu przyrody na maleńki spacer po Dolinie Hirnohosanu w Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku. To ta Dolina Hirnohosanu jest to dost taka porożna obszar, jaka nachodzi się na południowo schidnych zakutynach Polszczy. Jest to teren tak zwanego bieszczadzkiego miszka, na terenie kotroho nachodyły się dawniejsze seła, było ich dokładnie 10. Chneska mamy lem 2 i to takie małe, w których nie jest już takiej tradycyjnej bojkowskiej architektury, jest to Muczne i Tarnawa Niżna. No i właśnie, możecie tady pojechaty, możecie najlepsze to autom pojechaty po powojatowi dorozi, która jest oharnena drżawnymi lisami. Trzeba skrótyty w 100 posianach z wojewickiej dorochy numer 896 w napriami na Muczne i pak do Tarnawy Nyżnoj i chaty. No to bude 15 km. Na ostatnich 5 km to ta dorocha jest kus w hirszym stanie. No i dojechamy do takiej Tarnawy Nyżnoj i co tam budeme maty? No na prymir steżku przyrodniczo historyczną steżku Tarnawa Nyżna, Dźwiniacz Hirnej. To ta steżka ma dołhist 8 km, możemy ją projty przez 2,5 godziny. Tyż możecie pojechać na torfianek, naprawdę takiej torfianek jak rodom z Laponii, z północy Europy, a taki torfianek nachodzi się właśnie w Tarnawi Nyżni. To jest taka tam specjalna przyrodnicza steżka po tym torfianeku i kładkę, takie ławkę mają to dołhist 900 metrów i 400 metrów. To są takie dwa odtynki. No ale kole pojechate jeszcze dalsze do Bukowcia nad Saną, to tam nachodzi się też steżka pod nazwą w Dolinie Hirnohosanu. To ta steżka przyrodniczo-historyczna steżka ma dołhist 11 km. No i już trzeba tak, w Andriuku po tej steżce, no już trzeba tak dobrze zaplanować, lepsze litom, no bo w jedną stronę to 3,5 godziny idziemy. I to ta steżka wede do takich, no powiedzmy, że umownych dżereł Sanu. Bukowiec nachodzi się 10 km jeszcze dalszy od Tarnawy Nyżnoj i też, no, kiedy budete tady i chaty, to na wysoty Kyczery Sokolickiej kończy się asfalt i pak trzeba jechać już taką drogą, no ze mną drogą. Zatem może być to obstawione tam dla takiego, no, zwyczajnego auta, obstawione właśnie kus trudny. Ale wartat, bo tam praktycznie no niczy nie jest jakich wielkich seł, jest porożni, jest dyko, jest zeleno, sud lisy, no jest też właśnie paroch atrakcji, jak to torfianek, jak dżereła Sanu. No zatem wartat właśnie zamiast i ty na już taką kus taką tłoczną połoninu, czy to wetlęsku, czy caryńsku połoninu, to właśnie zamiast toho pojechać do Doliny Hirnohosanu. No i to wszystko, co dla was jest mało na chneska przyrychtowane, to chciałem wam powiedzieć pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że was jem zaochotył do jakich wandriłok właśnie w tamtych okoliciach, a też zaohaczam was do słuchania dalszych odtynków obseracza przyrody. Zatem trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

26 marca 2016 roku wmarł otec Mieczysław Czekaj, polski katolicki świeszczennik, jaki przeszedł do historii jak tot, który wyratował przed zniszczeniem paronace telemkiewskich cerkwy. Dla niego nie było lepszych czy hirszych świateń. Podla niego wszystkie były boskim dziwom, za to też przez paru dziesiąt roków robił wszystko, żeby zachoronić jak najlepsze cerkowne spadkołyny, jaką z widomych przyczyn po wyseleniach lemki zaniaty się nie mogli. Posłuchajcie wspomnieniu tego świeszczennika pro jego pierwszą stryczu z cerkwą, pro to, jak zalubił się w krasie i symboli się cerkwy, co pamiętać pro stan cerkwy, kiedy przyszedł na parafii na lemkołynu i co się działo z cerkwami po wyseleniach. Świeszczennik Myrzyńczyma opowiadał, jak wyglądały remonty cerkwy w Biliczni czy obok cerkwy w Boguszy, gdzie Myrzyńczyma był na parafii. Przypominał też, jakie były pod jej cerkwy w kamianicy czy w izbach. Opowiadał pro tamte czasy, kiedy praktycznie bez nijakich dotacji gazdiwskimi sposobami dowiódł do wyremontowania cerkwy i wyposażenia cerkwy w Matejowi, Czerni, Peruncji, Banycy, w izbach Biliczni, Myliku, Andrejuci, Brunarach, Leluchowi, Dubnym czy Wspominani Boguszy. Radio LEM FM było z mikrofonem w odcia Czekaja w marcu 2013 roku. Uż wtedy świeszczennik był dość chory i słaby, ale dał radę poopowiadać jeszcze kus pro swoje wielkie dzieło, choć do kincia w skromności i bez wyliczania swoich zasług. Robił to, bo czuł potrzebę i konieczność opieki nad cerkłami, boskimi dziełami. Starał się też to zaszczepić wszystkim swoim parafianom, jak ma przez rok duszpasteriował. Zapraszam do słuchania. Natalia Mocka.

wyrazem religijności są zawsze kościoły. I właśnie to, że po greko-katolika zostały tutaj cerkwy tak wspaniałe, tak piękne, to świadczy o wielkiej wierze tych ludzi, o wielkiej trosce o sprawy Boże. I właśnie tak trzeba patrzeć na to. Ja tu swojego czasu taki artykuł pisałem na ten temat i to było chyba, już nie pamiętam, gdzie to było wydane, czy nie w Magura, nie pamiętam już. I tam napisałem, że cerkwie nie są ani polskie, ani ruskie, tylko boskie. I to się tak Łęku spodobało to zdanie, że ten artykuł przetłumaczyli i był po łękowsku wydany w całej Filadelfii. No bo taka jest prawda. I tutaj właśnie, i tu właśnie do czego zmierzam, że przyszli nasi osadnicy tutaj na te tereny, to po prostu nie wiem im kto ukazać piękna cerkwi, teologii cerkwi. To ruskie już. I tak traktowali jako ruskie, jako coś, co nie jest święte, co nie jest, gdzie się nie chcą modlić, gdzie co tego. I niszczyli, co się dało. I nie zniszczyli wspaniałych rzeczy tych właśnie cerkiewnych. A to było tak wspaniałe. A to tak jest i te nasze liturgie, jakie wnętrze cerkwi jest naprawdę wspaniałe. Ale to trzeba to zrozumieć. A tego nie rozumieli, tego nie wiem, co powiedzieć. I tak to pokutowało. To przecież było tam, że z cerkwi ikony najpiękniejsze to wyrzucali. Kupowali w sklepie z gipsu figurki, wstawiali, ale te z gazety wycięte obrazy nalepiali na ikonie, bo tam to ruskie. Dlatego po prostu to bardzo tylko świadczy o jakimś ogromnym ubóstwie duchowym tych ludzi, którzy w ten sposób to robili. Bo trzeba, bo dlatego, że te cerkwy mają w sobie niezwykłą moc. Bo trzeba ją umieć odczytać w tej cerkwi. To jest taka wspaniałość, to trzeba to odczytać. Bo jeżeli weźmie do ręki najlepszą książkę, ktoś, kto nie umie czytać, no to w jego oczach się to nadaje jedynie pod pokoju. Nie? Na samą cerkwi trzeba ją umieć odczytać. To w tym się znajduje tym wystroju w każdym szczególiku. Czy z architektury, czy wyposażenia cerkwi, znajduje się głęboką wiarę, wielką pobożność, autentyczną, prawdziwą. A tego właśnie brakowało. I stąd było takie nastawienie złe, niewłaściwe, stąd ile tu cerkwi zburzono. Tutaj na terenie naszej jeżeli tarnowskiej cerkwi ocalały klucz z wyjątkiem dwóch, a tam to wszystkie inne są. I są utrzymane już obecnie na ogół stanie bardzo dobrze. Ale dzięki czemu? Dzięki temu, że biskup Tarnowski Stepa, w ten czas właśnie tu przyszedł do diecezji, jeszcze przed akcją Wisła, on od razu po wyśledzeniu Łemków zajął się cerkwiami. I on był w każdej cerkwi na terenie diecezji. Wszędzie dotarł. I każdą cerkiew dał w opiekę jakiemuś księdzu. Utworzył od razu 30 parafii na terenie Łemkowszczyzny. I tak było, że tam, gdzie nie było, gdzie nie tworzył parafii, a była cerkiew, to ją przypisał księdzu, który był najbliżej mianowany proboszczem i ją zlecił opiekę nad tym. A natomiast na terenie diecezji przemyskiej, no tam była sytuacja o wiele gorsza, dlatego że tamte bandy rozmaicze, szalały ukraińskie, morderstwa, napady, to była sprawa bardzo niebezpieczna. I tam nie było takiej możliwości i dlatego tam te cerkwi zostały bez opieki całkowicie. Tutaj województwo krakowskie, mimo że cerkwie zostały upaństwowione, ale województwo krakowskie przekazało je użytkowanie księżom rzymskokatolickim. I dzięki temu cerkwie ocalały. Dlatego województwo rzeszowskie nie przekazało księżom. Nie dali. Nie wolno było księdzu ani katolickiemu, ani tym osadnikom opiekować się cerkwiami. Był przypadek, że cerkiew gniła,
I ludzie, osiedleńcy, naprawili dach, żeby się nie lało, żeby uratować ją. Zatrzymali proces sądowy i byli ukarani za to. Tak działały władze państwowe, wojewódzkie, rzeszowskie. Więc tam, właśnie w Bieszczadach, tam po prostu urzędnicy z gmin jeździli i palili cerkwie. Podpalali, normalnie podpalali cerkwie, żeby zaczynać ślady po łękach. To było szataństwo przecież. I w ten sposób wypalili cerkwie ogromnie dużo. A że je spalili, to gniło. Całkowicie jak dach zgnił w straży gruntowej, to gniło, to wszystko zawaliło się i zniknie. Tuśmy mieli też, na przykład w Bielicznej, też taka sytuacja była, bo tam wysiedlili całą wieś, wszystkich mieszkańców, nie dali tam osadników, bo tam była dobra ziemia, porównając z okolicą. I tam był ten mikroklimat u Kotlinka, o wiele ciepły, tam jarzynki wszelkie się udawały, więc zostawili Pegielowi, nie dali tam żadnych tych osiedleńców, zostało to wszystko zniszczone. Cerkiew została murowana, najstarsza murowana cerkiew, została na Pasterosu. Dopóki był na niej dach, no to jeszcze było wszystko dobrze. Bacza z Zakopanego przygadał tam owce i wypadł całe lato i zrobił się cerkiew, że był stajnie. Normalnie stajnie, zajmuje na stajnie dla tego owiec. A przy tym był tak pobożny, w cudzysłowie, że jak szedł do izb, do cerkwi na mszę świętą, było dwa różańce. Na jednym się modlił, a drugi prosił, jak nie miał różańca, to pożyczył, żeby się też modlił. Taki pobożny był. A kościół zamienił na stajnię. Ale jak się zawalił dach, no to już się na stajnie nie nadawało. Stało to zupełnie zawalone, do środka zgnite. Na metr było tych gruzów z gnilizny. I takie było podejście do tych rzeczy. Kiedy zostałem proboszczem w Banicy, no to cerkiew odbudował i jest ta cerkiew. Bo tam tak, bo ja tam zrobiłem drzwi i w drzwiach jest taki kwadrat zaszklony, żeby było widać do środka. Na to, żeby się tam turyści nie włamywali, żeby widzieli. No ale już po moim tam odejściu stamtąd się okazało, był jakaś wycieczka, nauczyciel z dziećmi, została ich burza. I bał się o dzieci i wyłamał zamek i z dziećmi się stoił w tej cerkiewce. No i potem przebył zamka i nie naprawiał. I te już lata upłynęły. I szczęśliwie tam zawsze, i raz tam było, to zawsze było czyściutko, zawsze był czysty, ładny obrót, zawsze było kwiatki. Nawet tam parę lat temu była tam msza święta, tam odprawiają z Banicy księża, ale odprawiał grekokatolicki ksiądz Madzelan, z niej był na tej mszy świętej, to on był proboszczem Rysowej, a teraz w Lwowie jest w klasztorze. No i także to właśnie jest uratowane i to ciekawe, że do tej pory tam nikt złego nic nie zrobił.

Tutaj budynek Błaszczakiew, budowany ten drugi kościół, co jest murowany, to jako cerkiew prawosławna, pobudowany w okresie międzywojennym. Dalej cóż, potem po płaci Wisła, zostało to upaństwowione. Tutaj pozwolili odprawiać władze państwowe, więc tu się odprawiało, a tam nie, bo żądali zbyt wysokich opłat. No i to było jako własność państwowa, a więc było własność gminy. No i tak nie dbają o to kompletnie, nikt nie dbał. Dach zgnił. Po prostu nie dało się zrobić tego dachu tak, jak był, bo ten budynek jest kształtnie wybudowany. Prezbiterium nie jest na środku kościoła, to jest z boku. I skutkiem tego te dachy tak były podmurowane, no bo nie dało się zrobić dachu w formie krzyża, bo tylko to podmurowywali i to było szpatne. Poza tym dach był ten oryginalny, przyjął całą dokumentację tego. Oryginalny był źle zrobiony, tam miały być wieże. Tej konstrukcji dachowej nie było absolutnie szans na wieże, bo to po prostu dach nie do tego. To prowadził te roboty ten, co projektował tę cerkiew, Choroszczak, Paweł, ale on na tej budowie się chyba nie znał. Tu samą sylwetkę cerkwi to zrobił gdzieś jakiś we Wiedniu, podobny kościół był, tylko narysował i tu powtórzył, że to nie ma w ogóle wyglądu cerkwi, absolutnie. To jest tak, ale i on sobie nie mógł z tym dachem chyba poradzić. Dlatego, że to, co budowali wieże na dachach, to musi być konstrukcja od samego sufitu do wieży. A tam tego nie było. A tam na przestrzeni 12 metrów były położone belki, te tragarze takie grube, wsparte tylko na końcówkami na murach. Pod własnym ciężarem to wszystko się kiedy. To się musiało zawalić. Bo choćby nawet nie to, że zgniło, pod własnym ciężarem to się wszystko krzywiło i to by rzucało. Dlatego właśnie nie było szansy, bo gdybyśmy chcieli ten dach powtórzyć tak, jaki był, to by nie pasowały te boczne, bo trzeba było nadmurowywać, to było bardzo szpetnie by to wyglądało. A w ten sposób, jak jest teraz zrobione, no to jest po prostu ta różnica szerokości, tu nie przeszkadza, bo ten dach jest troszeczkę dlatego właśnie celowo jest zrobiony na są trzy części kościoła, na każdej części osobny dach. I w ten sposób się dało to wszystko ukryć.

skoro myśmy tutaj cerkwie przejęli, bo tu chodzi głównie o cerkwie, skoro myśmy je przejęli i użytkujemy, to siłą faktu musimy o nie dbać. Księża, którzy tutaj objęli te parafie, nie byli w ogóle przygotowani. Przecież jak ja byłem w seminarium, przez 6 lat skończyłem w 62 roku w Tarnowskim, gdzie na terenie diecezji jest przecież jest około 60 cerkwi. I nie było w ogóle wzmianki ani raz w seminarium o cerkwie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy cokolwiek, ktokolwiek mówił o cerkwi, to było uważane, że występuje przeciwko władzy państwowej. No bo przecież trudno było kłamać. Trudno było popierać, żeby powiedzmy na wykładach popierali, że Stalin dobrze zrobił, że Łemku wysiedli. Bo się nie można w ten sposób mówić. A nie można absolutnie powiedzieć, że się stała krzywda Łemką. No to za to więzienie było. I dlatego ten temat nie był mowy w seminarium wcale. Przecież ja się dowiedziałem o Łemkowszczyźnie dopiero jak już byłem księdzem. Było, że byłem wikarem na Bojowej i pojechałem na religię do Czaczowa autobusem. Więc wysiadłem z autobusu w Maciejowej i zobaczyłem z daleka dach cerkwi. To było pierwsze moje spotkanie z cerkwiami. Że to jest inna budowla niż naszych kościołów. I na drugi dzień pojechałem specjalnie już przystanek dalej, żeby tam tę cerkwę zobaczyć. No i pytał się dopiero wtedy proboszcza, jak on to zobaczył. Pytał się inni ludzie, a no to, bo to cerkiew, bo tu byli katolicy przedtem. I to się zaczęło moje wiadomości na ten temat. Ten czas powstała parafia w Maciejowej. I mnie, ja byłem pierwszym tam proboszczem Maciejowej. Bo to była taka sprawa, że cerkiew wymagała remontu. I to bardzo pilnego, bo była taka sytuacja, że rynny zgniły i lało się wprost po ścianach. Ściany wygniły, daleko obok ikonostasu, na 2 metry, ponad 2 metry, nie było w ogóle wieźby, bo było wszystko zgnite. Można było na koniu wjeżdżać do środka. Tam było zgnite. No i w ten czas właśnie tam zrobili ten biskup Ablewicz mi tam nadał, no i się wzięli do remontu tej cerkwi, wyremontowali, no i jest potem tam poprawiali te remonty, uzupełniali. No bo to buduje drewniany, to wiadomo, jakby nie był, no to... Ale zadbana jest, to tak obecnie naprawdę to bardzo, bardzo dbają o nią. Wyremontowana po konserwacji, jest wszystko w porządku, wszystko dobrze jest. Ja tam byłem w 67, się to zaczęło robić. Z Labowej obsługiwałem Maciejowej jako wikary, a potem wszędzie do Maciejowej i już kazało Maciejowej się. Na cerkiew w Labowej, no to tam też no jakieś po prostu nie ma szczęścia do tego czasu, bo niby był remont, ale co z tego remontu, jak to nie było zrobione, to jak należy. No i przede wszystkim nieużytkowana. Kilka razy w roku się odprawia, resztę stoi zamknięte, to niszczeje to wszystko samo od siebie. A taka piękna cerkiew. Zawsze powtarzanie nie było, bo wszystko wywieźli do Rosji, tak jak mówiłem przed chwilą, i zostało zniszczone. Ale sama budowla bardzo piękna. Wyjątkowo piękna. Ja tam robiłem tylko ołtarze do środka, bo nie było nic, bo wszystko było zniszczone. Potem poszedłem do Zbyszyc, tam kościół remontowy, kościół mnie spalił później. No w Czernej cerkiew, w Balicy groziło zawalenie po prostu, bo tak już zniszczone. No a też w tej chwili jest cacko. I zrobili remont, potem następni księża to uzupełniali, zrobili konserwację po nich. Krowiec tego wystroju, tak dalej, także jest w tej chwili jest cacko. Wizba tam jest sprawa do dziś, nie rozwiązana za wielką cenę, ale to jest taka rzecz, że do osuszania w ogóle tych prac przy tych remontach starych obiektów, czy to murowanych, czy drewnianych,
to się bierze inżynierów, którzy się nie znają wcale. Tu trzeba majstra z głową. Zresztą w Łabowej, a zdjęli tynki, się okazała wspaniała wentylacja od nowości, od czasu budowy cerkwi. Są kanały w ścianach robione, to mur bardzo gruby, kamienny, idą kanały w ten sposób, wzdłuż całych ścian. I na każdym zagięciu kanału jest okienko. Jest wentylacja do środka. I tam musiało być sucho przy takiej wentylacji. Co sobie to zatynkowali, to już koniec. Po prostu nie było człowieka, który by ja tym znał na tej robocie. A inżynierzy się nie znają wcale na te sprawy. Wcale się nie znają. I wilgo z powrotem jest, no bo jak może nie być.

Nie było pieniędzy, nie było za co najmować, to systemem gospodarczym się robiło, ludzie przyszli miejscowi, zrobili za darmo, materiał się jakoś tam gdzieś zdobywało. Na przykład w tym Maciejowej materiał do tych ścian wygritych. Tam jeden taki bardzo zacny człowiek, akurat miał niepotrzebną stodołę z belek zrobione i nietynkowany, no bo do stodoła. Te belki były idealnie wysuszone. No i dał nam to drzewo. I tym się wyłatało wszystkie ubytki w ścianach. To sobie lepszego materiału nie można by wyobrazić, bo to jest tak wyschnięte, występowane, że to się zachowuje w tej ścianie normalnie. Bo jak się zrobi z nowego drzewa, to jest to pęka i szpary się robią. No właśnie w ten sposób się zdobywało ich materiał, no i tak jakoś trzeba było to przemyśleć, zrobić. Ikony, no to już zależało w jakim stanie, ale na ogół to były tylko brudne od kopciu, od kadzideł. No to się to łatwo czyściło. No a złoce trzeba robić od nowa, no bo albo nie było w ogóle, albo było tak zniszczone, że grunt spękany odpadł, to trzeba robić od nowa. Tak na to w boku, żeby tu jest wszystko złoce od nowa. Wszystko, nie dało się tego ratować. Po prostu nie było. Tylko dostałem 2 miliony na remont odbudowy cerkwi Bielicznej. Tylko dostałem zabytków. Uszczęsny się miał taką pulę i on to dał z tego 2 miliony, no bo tam nie było jednego domu. Tam nikt nie mieszkał. A więc nie miał co dać na to. I on dał konserwator wojewódzki. No a myśmy to już zrobili wtedy. To była taka sprawa, że i to jedynie, bo jedyna dotacja, jaką otrzymałem, więc wówczas musiała być firma, musiała mieć wszystko dokumentacje zrobione, no bo inaczej się nie dało. No i taki był wynik po tym rozliczeniu, że materiał kosztował 500 tysięcy, robota 300 tysięcy, a reszta dokumentacja. No takie były proporcje. I tak, jeżeli się... Bo tutaj jest kulawe prawo państwowe. I największą przeszkodą w konserwacji zabytku jest prawo państwowe, które powoduje niesamowite koszty. Niesamowite. I zamiast, żeby obiekt ratować, to się zapewnia kieszenie najrozmaitszych inżynierów i tym podobnych. A na obiad pieniędzy nie zostaje. W takich robotach. A ponieważ, tak jak mówiłem przedtem, konserwator jakoś tam zawierzył, że nie żądał tych wszystkich formalności, to dzięki temu można było robić. O, to tak była tak między nami taka relacja, że aż w Banicy pojechał do konserwatora wojewódzkiego, że trzeba zrobić remont. Ja tam przyjadę, no to przyjechał, zobaczył, spisał notatkę, co jest do zrobienia. I mówi, jak się zrobi, jak się skończy. To i proszę powiedzieć, że ja przyjadę tu zobaczyć, jak to wygląda. No i po zrobieniu przyjechał, oglądnął i dał protokół wykonania wzorowe już. I dzięki temu się uratowało i to bardzo szybko. No bo cóż, taki remont to się w jednym sezonie dało zrobić. No bo jeżeli się robi dokumentację, to trwa latami, zanim oni to narysują, a pieniędzy bez końca drą. W końcu tak zrobią, że w Bielicznej, co tam mówię, że musiała być w relacji dotacji państwowej, to musiała być dokumentacja, projekt dachu. Robimy ten dach, okazało się, że tak się nie da zrobić, jak jest narysowane. To jest lapsyna półokrągła. I myśmy tam z majstrem, takim samoukiem, ale bardzo mądrym człowiekiem, zrobili to po swojemu. I potem odbiór robót. Przyjechał inżynier, bo to dwóch inżynierów robiło ten projekt, tego dachu. Zobaczyli, ale byli to uczciwi ludzie i mówią, to byście to lepiej zrobili, niż my narysowali. I po co to rysować?
No ale prawo było takie, takie sprawy, tak musi być. Potem już było o wiele łatwiej, bo za moich czasów nie było żadnych dotacji. A potem, jak chodzi o leluchów, dostali dotację i zrobili bardzo pięknie. To było wieża okuta blachą, dali kąty, dali potem dach miedziany, no bo tamte nietoperze. I także to, a za moich czasów nie było żadnej możliwości, żeby się coś od kogo skupnąć. To się tak robiło z własnym systemem gospodarczym, że jak się dało, bo nie było możliwości. Ale chwała tym, co to później zrobili, jak się już dało zrobić, bo zrobili bardzo pięknie. I to będzie trwało. Bo zwracałem na to uwagę, że najbardziej trzeba, jak się cokolwiek robi z zabytkiem, żeby go nie zniszczyć. Żeby zrobić tak, po konserwatorsku, w takim duchu, żeby to było zrobione dobrze. Jak było zrobione dobrze, to nie miał się czego czepić. To całkiem prosta sprawa.

To jest trudne do policzenia, dlatego że zasięg robót był bardzo różny. Bo Bieliczna to odbudowa, tylko te mury zostały nadwyrężone, odbudowa. Tutaj Boguszy odbudowa. A były takie cerki, gdzie się niewiele co trzeba było zrobić. No bo było dobrze, to jest jakiś tam drobny remont. Także jest trudno powiedzieć, ile tych remontów było. Sam robiłem, ale tutaj jestem wdzięczny konserwatorowi ówczesnemu wojewódzkiemu, który na emeryturze teraz pominął wolną rękę. Nie żądał żadnej dokumentacji. Mógł robić kto chcieć, który by dobrze zrobić. I dzięki temu cerkwi jedna za drugą się remontowało. Ale czasowie prawosławne to była taka sprawa, że to były obiekty na ogół bardzo mizerne. Budowane na szybko, nie było funduszy, no bo tutaj w Boguszy tę cerkę to finansowała Polonia. To byli Łemkowie, którzy byli w Ameryce. To stąd właśnie były tak namurowane. A tak to budowano takie prowizoryczne. To był krótki czas trwania tego prawosławia. Nie było po prostu czasu na to, ani możliwości, żeby tam sprawiać jakieś cenne wyposażenia. I to wszystko takie było, jakie było. I biskup Stepa, wspomniany, jak odwiedzał te cerkwie wszystkie grekokatolickie, to sam tym osadnikom tutaj podpowiadał, żeby te czasownie po prostu porozbierać. Bo i na ogół nie miały jakiejś większej wartości. No i tak się stało. W Kamiennej to była tylko głupota tych osadników. Bo cerkiew grekokatolicka była w stanie bardzo dobrym i bardzo piękna. Ale czym ja tu poglądam, bo pójdę na chwilkę na nią pańskich dzwonić. Ale w oczach tych prostych ludzi to kościół jest ładny, jakby wielkie okna. No, bo jest dużo światła, słońca, to jest ładny. A okna mają te brzydki. To jest jedyne, no, to przecież się w ten sposób podchodzi. I w Kamiennej chcieli przecież wziąć do Bukowca tę cerkwę prawosławną, która była niewykończona jeszcze, to co jest. Ale osadnicy nie dali, bo to jest ładniejsze, bo to wielkie okna. A przecież to było niewykończone, zrobił sienkie, nowisienkie, więc cóż, chciałem rozebrać, przewieźć i tam złożyć. Najwyższe drzewo. To było zdrowe wszystko. Nie dali, bo to są duże okna, to zostawić, a tam co możecie wziąć.

a jeżeli wozić furmankami z kamionami tam. Ale to wszystko po prostu głupota ludzka. Nie było głowy w tym wszystkim. No i zniszczyli tę cerkę, to była cerkę przecież w początku XIX wieku. I była kompletna, wszystko było... Właściwie to zniszczyli. To drzewo, jak leżało na kupie, to pogniło tam, że teraz, w ostatnich latach, robili tam remont, no to jakieś 3-4 lata temu. No to już ponad 80% ścian jest nowych. To wszystko zgnite było. No bo jak drzewo ze starego budynku leży na deszczu, to moment zgnije. I taki był właśnie los cerkwi z Kamiennej. Zamiast ją zostawić, a wziąć tę nową, prawosławną, niewykończoną, i gdyby ta Kamienna zyskiwała przez to, przy tym wszystkim pszczelarstwie, jakby oni mieli taką wspaniałą cerkiew, to zniszczyli. Zniszczyli, nie zostało prawie nic. Nie wiadomo, co się stało z ikonostasem, nie wiadomo, co się stało z ikonami. Jeszcze wszystko było, a nie ma. A ja takie metry do tego wziąłem, że tylko patrzę, że koło okna duże były, no to to będą są skutki. I tam w tym, w Bukowcu, tam w twierdzy mają cerkę z XIX wieku. To bzdura. To jest bzdura. Za studią leżały te z ikonostasu, takie te rama z desek, w których były ikony wstawiane. Z tego już nic. To zeszło było z nimi całkowicie.

po prostu takie odkrycie, bo nie wiedziałem w ogóle nic o Łękowszczyźnie, o tym nie było żadnych, bo jest Bochni, że tam od Łęków daleko. No i także te profesjonalnie dopiero się dowiedział, że coś takiego istniało jak Łękowszczyzna. No potem się dowiedziałem, tak gdzie się podzieli, ale wysiedlili ich. No i tak to szło. Potem poszedłem z cerkwi do środka, no to mi to oszołomiło. To zupełnie inny wystrój, aniżeli naszych kościołów. Potem pojechałem do Nowej Wsi, tam była ładna cerkiew, tylko się spaliła. Tyżem to oglądnął. Potem tak jak chodzi o cerkwie, wystrój cerkwi, że najpierw cerkwi wygląd zewnętrzny. Była zasada, bardzo słuszna u grekokatolików, że cerkiew na zewnątrz miała być bardzo skromniutka, a wewnątrz jak najbogatsza. I to ma swoją wymowę i jest od razu nauką, tak powinien wyglądać katolik. Na zewnątrz być skromniutkim, nie wynosić się, nie pysznić się, być skromniutkim. Ale wewnątrz mieć to bogactwo życia Bożego. Tak właśnie pierwsze spojrzenie na cerkiew od razu jest nauką. To jest kazanie. Potem jak chodzi o wystrój wnętrza, bo ta zewnątrz, no to się tutaj w naszym regionie to jest ten styl zachodniołękowski, który też się tam przekształcał, bo jak chodzi o tutajszą cerkę, która była budowana w 1858 roku, no to tego, to też cesarz austriacki nadał taki wygląd, nakaz, że musiały, że cerkwy się nie mogły różnić rzymskokatolickie od kościołów rzymskokatolickich. Jedynie tylko wieżami. Rzymsko katolickie miały dwie wieże, główną i synaturkę, a grekokatolickie miały trzy. A to był już nakaz cesarza austriackiego. Ale te wcześniejsze, te miały bogatszą architekturę. Miały też te przepiękne dachy uskokowe. Były te kopuły z drzewa w środku robione.

te zabrali, to było mistrzostwo, to było naprawdę piękne. Ale to jest architektura, a jak chodzi o wystrój, to jest projektantem wystroju cerkwi jest Pan Bóg. I to nie ma tym żadnej przesady, tylko taka rzeczywistość, dlatego że wystrój cerkwi jest dokładnie urządzony według wymogów Pisma Świętego, Starego Testamentu. I tak jak Pan Bóg nakazał budować świątynię jerozolimską, i uważam, że tak jest w wyobrażeniu cerkwi. Dlatego to nie ma żadnej przesady, gdy mówię, że projektantem wystroju cerkwi jest Pan Bóg sam. I to wszystko ma swój sens. Ogromna wymowa ikonostasu. To jest, jeszcze znacie chyba książkę o ikonostas i inne szkice, czy coś takiego. Wspaniała pozycja, protestancki, prawosławny autor, ale to wspaniale przedstawił. Więc to jest, jak znać tę książkę, to nie muszę mówić, no bo tam wszystko jest. To wspaniała pozycja jest. Ja tego obrazowo tłumaczę wszystkim tym, jak na wycieczki przychodzą. Czym jest ikonostas? Za ikonostasem światyło jeszcze, tam jest niebo, mieszkanie Pana Boga, świętych. Ikony w ikonostasie, ponieważ my tych świętych nie widzimy ani Pana Boga, oczyma naszymi ziemskimi. Dlatego są właśnie w ikonostasie ikony, które stanowią okna, przez które z ziemi zaglądamy do nieba. Nie? Tam są przedstawieni przez Pan Jezus, Pantokrator, Dezis. Tam są przedstawieni święci. Tam są przedstawione w praznikach najważniejsze tajemnice naszego odkupienia. To są wszystko okna, przez które my oglądamy majestat Boży. Oglądamy Niego, do którego prowadzi carskie wrota prawa królewska. To jest coś naprawdę wspaniałego. Jak się to ludziom powie, to zupełnie inaczej patrzą. Nie powie to ruskie, tylko to jest boskie, powie to jest boskie. Dlatego to wszystko właśnie było wielkim błędem, jeżeli w cerkwiach nasi osadnicy, jak się przejęli cerkwie, że przerabiali. To jest tak, się przypomina, jak by opowiadał jeden mistrz, organ mistrz, że go wezwali, że organy w kościele zepsute, żeby wyraził zgodę na ich usunięcie, a zrobienie nowych, no bo te źle grają. On zagrał na nich i mówi tak proboszczowi, księże, tu trzeba zmienić organista, nie organy. Organy są dobre, tylko nie można grać na nich. Zmienić organista i będzie wszystko w porządku. Tak samo tutaj. Nie trzeba było w cerkwiach nic zmieniać, tylko przygotować ludzi do tego. Otworzyć ludziom oczy, żeby oni dostrzegli treść tego wszystkiego. To nie wymagało żadnej zmiany wtedy. Bo to jest wszystko naprawdę wspaniałe i głęboko teologiczne. I jak się ludziom, bo ja przecież w paru cerkwiach przywracałem ikonostas, rozebrałem całkowicie i przywracałem go z powrotem. I jak się ludziom wytłumaczyłem w tego, to się ucieszyli bardzo, że mają wspaniałą rzecz. To trzeba się przygotować. Przecież cały kiesień jest na uprawie roli, tak oni się nie zdają na tym. Ale jak się im powie, ja się to wytłumaczę, chętnie posłuchają i cieszą się potem. Cieszą się. Cenią sobie. Bo ja się nic nie powie, tylko ja się powiem, że ano zmieniliśmy, bo przeprosiliśmy, bo konserwator nakazał wojewódzki, no to złośnia konserwatora się miesza do kościoła. A to trzeba samemu odwiedzić i to musimy przekazać. W czasie przywrócenia ikon. Jeżeli była ikona zaklejone papierem, na którym oleodruk spłowiały. To też taki był przypadek właśnie tu w Bolnicy. Śliczna ikona w feretronie świętego Mikołaja, na tym przylepiony z gazety kolorowej
ale odruch spłowiały zupełnie z serca Pana Jezusa. Jak się to usunęło, obraz odnowiło ikonę, pokazał, patrzył, jakie to piękne macie, jakie cenne. No to zupełnie jeszcze akceptują.

0: izbach, to było sanktuarium Matki Bożej Pokrownej, bardzo o szerokim zasięgu. No ale cóż z tego? Przyszło prawosławie, cerkwa została zamknięta, no bo cała parafia przeszła prawosławie, razem z proboszczem. Księdzem on się nazywał Chylak, a jakie imię?
1: Dymitr.
0: To jest tak. Cerkiew była nowa wtedy. Było 30 lat ta obecna cerkiew. Ale było prawo państwowe, że innym wiercom nie wolno było przejmować katolickich świątyń. No, no więc właśnie tacy postawili czasownie, a cerkiew została zamknięta. Klucze miał ksiądz grekokatolicki w Banicy od cerkwi. I tam chodził z grupą wiernych z Banicy, chodzi tam odprawiać mszę świętą i nabożeństwo przed cudownym obrazem, bo to w sanktuarium było. No ale to wszystko szło, po prostu nie miało opieki. Później wojna, po wojnie zaraz, tam był pas graniczny, tam nie trudno było nam się poruszać, zostało i niszczało. Obraz cudowny, potem postępy zabrali do Baresu, jest w Bareście, a tam to wszystko niszczało, lało się. Rozkradli, co było wewnątrz. Także to zostało takie to zniszczenie duże. Później, jak już te sprawy polityczne się uspokoiły, no to tam ksiądz odprawiał z Mochnaczki, znaczy z Baricy, potem z Mochnaczki dojeżdżał. Aż doszło do tych czasów, kiedy znowu wróciły izby do Banicy za mojego tam proboszczowania. No, prowadzili tam remonty wcześniej, już przede mną. Ksiądz Sitko, żyjący jeszcze, był proboszczem w Mochnaczce, więc wyremontował dach, co najważniejsze, żeby się nie dało. No i tam funkcjonuje, no jest tych ze 20 domów w całej wsi. No, ksiądza z Banicy dojeżdża odprawiać. Potem tam ikonostas, jeszcze jest ikonostas i boczne ołtarze, była robota bogdańskich. Nie byli to zbyt górnolotni artyści, ta rodzina bogdańskich. Było ich 8, dziadek, ojciec i 6 synów, wszyscy artyści. To była typowo katolicka rodzina. No i te ikonostasy robili między innymi, tu w Królowej jest ich ikonostas, do tego czasu jest. Też był rozebrany, ale go przewrócili z powrotem. W Łabowej też był właśnie, też oni zrobili ikonostas do cerkwi, ale tak jak powiedziałem, wszystkie ikony wywieźli do Rosji, no więc przestał istnieć ten ikonostas. Ale nie wiem, do czego ja to zmierzam. Aha, i w izbach. Potem to było poniszczone, bo zacieki były. Ja to odnawiali tak. Te ikonostas cały przemalowali. Te ikony, wszystko przemalowane. Byle jak. Nawet co emulsją wymalowane. No, spaprane to wszystko. No ale po prostu nie było funduszy na to, żeby angażować jakichś specjalistów do tego. Żeby nic nie robili, to byłoby o wiele prostsze, by była łatwa konserwacja. A tutaj jeszcze te przemalówki, to wszystko, te emulsje, to okropnie utrudnia potem konserwację. No ale chcieli dobrze, na ile mieli możliwość, no to tak zrobili. I jest do dziś dnia, no. W Banicy był ikonostas. Był tak zakopciały, że go nie było widać, ale był. Ja go tam oczyściłem, jakbym mógł, a potem za następnych proboszczów została przeprowadzona konserwacja taka fachowa ikonostasu. I on zabłysnął, rzeczywiście zabłysnął pięknem. Bo była taka sprawa, że słyszałem, jest 20 kilka domów w całej parafii. No więc zwrócił się do artystki jednej, chciała 120 tysięcy. Za konserwację tego ikonostasu nie było szans, skąd wziąć 120 tysięcy. I tutaj właśnie tu, już tutaj byłem, przyjechał tam jeden właśnie parafianin z Banicy. Przyjechał, co robić w tej sytuacji. chce 120 tysięcy, a mają tylko 15. A to akurat u mnie robiła artystka, konserwatorka z Tarnowa. Robiła u nas cały ikonosa i wszystkie ołtarze. Konserwację robiła. No i jej to mówię, a taka bardzo poczciwa była ta artystka. Ja jej mówię, że mają tylko 15 tysięcy. A ona mówi, to nie wiem, się zupełnie, jak jeszcze z pięciu składają, to im zrobię. Ale zapowiedziałem, no to ucieszyli się ogromnie. A nawet jak ta zaczęła tę robotę, no to ponieważ sobie budowała dom, to się z nimi umówiła, że idzie do drzewa na dach. Także pieniędzy nie brała od nich, tylko oni jej dali drzewo na cały dach. Ze swoich lasów prywatnych. I w ten sposób jest w konserwacji ikonostasu wyzłocone wszystko pięknie, zrobione fachowo, elegancko. Dlatego tu właśnie trzeba jakoś tak szukać wykonawców, szukać, żeby się nie dać oszukać. No i trzeba się troszkę tym znać, żeby znowu nie spartaczyć roboty. Bo to wiem, w jednej cerkwi artyści dyplomowani zrobili konserwację ikonostasu za 5 tysięcy, a żebym pojechał zobaczyć, jak to zrobili. Nie to trzeba do prokuratora sprawę oddać, żeby odszkodowanie, żeby to wszystko po prostu zniszczyć. Bo jeżeli się weźmie i złocenia zasmaruje złotonem, jeżeli się ikony brudne zasmaruje werniksem, to jest przecież tylko kłopot. Ile potem kosztuje to wszystko usuwać? Że nie można robić. I to artyści, konserwatorzy. Dlatego właśnie mówię, że trzeba się na tym troszeczkę rozumieć, żeby sobie nie pozwolić na zniszczenie. Bo artyści to też ludzie, którzy nie wszyscy są uczciwi. No i poza tym oni znowu też mają problemy z rachunkami. Nie umieją liczyć drobnych sum, tylko same grube. Od 100 tysięcy w górę. I na byle co zrobił, to wiadomo, ile chcą wziąć. Bardzo jakiś obraz trzyma pół roku, potem weźmie wody z mydły, zmyje, zaweliksuje, to jest robota raptem na godzinę i 60 tysięcy, bo konserwacja po pół roku roboty. A jeszcze przy tych robotach, to tak miałem takie miłe wydarzenia w Banicy i tutaj, bo znalazłem przypadkowo bardzo stare ikony. W Banicy ołtarz główny był zrobiony ze starego ikonostasu z XVI wieku. Więc się okazuje właśnie, że w Łemkowie ikonostas był zniszczony już, a w ten czas nie umieli odnawiać, konserwować. To przez szacunek robili z niego ołtarz. Że się pojawiała ta wielka świętość i zrobili ołtarz. A że to były te ikony zniszczone, to okryli płótnem i na płótnie były namalowane, tam przez tak się namalowali. I właśnie w Balicy przy odnawianiu ołtarza okazało się, że te deski, płyta na ołtarzu głównym była z wierzbowych desek, bardzo fatalne. W takim stanie, od nowości to było źle zrobione. Zaistniała konieczność wymiany tej płyty. To musi być silne, to musi być tabernakulum, pancerne. To musi być mocne i musi jakoś to wyglądać. Więc te płyty już starą zdjęli, a tam się okazały te ściany. Podwójna deska od tyłu i od przodu rama. I tutaj było widać kredę, to szparę. No więc zdjęliśmy te ramy z tego, a to się bez trudności zeszło, ponieważ to były na kołkach i ikony pod spodem. Więc my zabezpieczyli te ikony, są tam na ścianie, wiszą, a tu się zrobił ołtarz nowy. Obrazy te nowsze, co były, się wróciły z powrotem, a te zostały na ścianie jako fragmenty, dosyć dużych fragmenty ikonostasu pierwotnego. Tak samo tutaj też przy konserwacji ołtarza bocznego się okazało, że męża jest zrobiona z ikonostasu starego. Sztuka ludowa, XVII wiek. No i tośmy to To było zamalowane, bo całkowicie tym też farbę usunęli. No i jest eksponowane na ścianie w kościele, a tam dali z nowego materiału. Także takie były miłe niespodzianki.

z Balicy się chodziło pieszo do Bielicznej. Tak. W czasie całych tych robót, tego wszystkiego, zaszedłem, no to nikogo nie ma, tylko na cmentarzu tam leżą czy zmarł, tak poszedł do nich odwiedzić. I się okazało, że Łemkowie bardzo gościnni, bo mnie poczęstowali swoimi poziomkami. Bo na ich grobach urosły. No więc mi się poczęstował, myślę, że tak zwróciła się na myśl, że jakby oni żyli, to by na pewno chcieli, żeby się czymś poczęstować u nich.

czterech lat tyżnia portalu LemFM. Ciężko żyty na czużyni? Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Obiecała jem, że napyszu o watry, na kotry byłam. Dawniejsze trzeba by odraz było precyzułaty, ale na kotry w chorach na czużyni cydę. Dawno to były czasy, jak pisał Kuziak. Kiedy o mene idę, to mogła jem byty lem na lemkiuski łatri na czużyni Michałowi, kotru organizuje Stowarzyszenia Lemkiu. Zaraz, już czuję, jak zuleci jachajły w gorlyciach, pokrykując, że cyganiu, że preciny na watri wżdyny jem była. Ale po pierwsze, watra wżdyny już dawno stratyła prymety lemkiuskoj, choć z nazwą jeszcze pribujut oczy bydlety, a po drugie, była jem hyn z inżej przyczyny. Piszłam, załatwiłam, wyszłam. Ciwista zabrała mi mniejsze jak dwie chodyny i ne mało nie kosztuała. I ne by się duju heł o groszach za bilet wstupu. Choć mogło wyhladaty, jakby mała ocelejowe nerwy, to wertała jem roztriasena i poruszena, ale z czystą sowistią. Lyszmy już to. Chodmy do Michałowa. Zaczudłała jem się to choroka. Zaskoczyło nia, że się mi podobało. Rokamy, kole dumałam sobie, że treba i ty na zachód, odraz się mi nechtiło. Toho trudu rychtuania, dołchoj drogi na koniec Polszczy, pleskatych krajewidiów, smutnoj, zanedbanoj, ale przy tym prebart ciekawoj niemieckiej architektury. Toho porochu wsiadel, poczucia marazmu. Teper było inaksze. Małam wrażenia, że Michaju nia toho roka manet. Zaczęło się na dołchy tyżni peret. Początkowo kuzneś miło, incydentalni, ale wydno było, że budę mało prodążenia i budę spijny. Pak się rozwinęło i bałyło ta angażowało nelem mene. Desiatki, sotki, aż i tysiące interakcji na materiały zrychtowane do wypromowania łatry w socjalnych mediach. Różnego rodzaju posty, rolki, filmiki, relacje, ankiety, aha,

Moż wynułate atmosferyczne usłowia, što w piatnyciu było kameralni, a moż się zadumatycy prosto toho nezaakceptuaty i da jak inakše opracuaty formułu ciłej podii. To sprawdy. Możut żałuaty toty, których odstraszyły temperatura, doszcz, cy ne znam što, inne pryszle w piatnyciu. Program był peredumany i bardzo ciekawy. Rivnolechło dijało się wecericzy. W szatri besit dyskutuale o suczastym hołosi młodoho pokolinia. Z Daryją Kuziak i Oksaną Terefenko Horoszczak besiduał Aleks Madzelan. Knyżku o Talerhofi promuował Damian Nowak, a spowidał ho Seweryan Kosowski. Wanio Rubycz moderował besidu z Jurijom Staryńskim, który opowiadał o wyseliniach z perspektywy bezpośrednich żertw, autorii wspominowych listów peczatanych oryginalnie w gazeti Karpacka Ruś. W tym samym że czasie prochodyli warsztaty Warinia z Anną Kajfasz, a o pczołach opowiadał młody pasicznik Andrii Prybyło. Na hołowni sceni zaprezentował się szor ansambliu Köczera, Lastiłoczka, Zoria, Hudacy, Rekarpaty, a Werbung i Burian z przyczyny doszczu. Z hołownej sceny perenesli się pit szatrobesit i akustycznie zahrali dla najtwardszej publiky. Ci u konferencjerku z lechkistiu, charyzmą i profesjonalizmą wyła Anna Rewak. Toho dnia tiż, zgodnie z tradycją, choć były proby perenesienia tej czasty na sobotu, odbyło się rozpalenie watry, oficyjny początek i wróczenia nagrody Nikefora, którą tym razem uhonorowano Stefaniu Trochanowsku, wydatną poetesu i niezłomną żenu, która na swoich barkach nesła organizacyjne jarmo Lemkowyny, w imię jakoho to ansamblu poświatyła rodynne, twórcze i indywidualne życia. Wielka żertwenynist i wpertist, o której mało kto już pamiętat. Mryje się mi posłuchate o tamtych czasach i tamtych dianiach z jej żinoczej perspektywy. Myłą niespodziwanką była gramota dla nas, Bursy i LMFM, z nachody jubileju 35 litia reaktywacji i 15 litia osnowania radyja. Do teper nie znam, kto o tym podumał, ale cinnym je, że dostarzeno nasz trud, nym sme się rozwiązali albo zaperestali diaty. Do teper czuję hirki smak na horody Nikefora, posmertno przyznanej błażanej pamięty Bohdanowy Gambalowy, którą jem odbierała. Tohoriczną juwilejną gramotu tiż zawesli sme na jego hrib. Szczęścią pered nami kto se był, śwityło się. W poprzednich rokach riżni z tym bywało. Wsekoli idemy na zachód, zazeramy do naszego przyjaciela. Żałujemy, że nie spoczywat w czarni. No do slez by chyba była jednak koszelka, która rozyszła się na watrianym kramie LMFM jak persza. I to była czerchowa ricz, która wkazała się ostopliniom. Byliśmy przekonani, że za sesu koszelku się na nas obraziat, tak jak obruszył się nie jeden za radiowy dżingiel Lemky wyszle ze stajni. A tu proszę, koszelka z napisem ciężko żyty na czużyni, tak, z tym pryżmulinią oka na kińcy rozyszła się w ciłym nakładzie perszoho dnia. Zachidniaky wykazali się dystansą do sebe i poczuciem humoru. Po kilku rokach oswoili miejsce wyhnania. Cy można maty za to do nich pretensyju, robyty im wychłarkę, że nie wernuli, robyty gradacyju na lepszych i hirszych, nie wydać się mi, żeby kto nebud znajuczy naszą historię, mał moralne prawo to ociniaty. I w tymże kontekście merskie są słowa odozwy delegatiu na 12. zjist objednania Lemkiu, cytuania. Jesteśmy wdzięczni przodkom za nasze miejsce na ziemi Łemkowszczyznę. Nie zamieniliśmy go na wygnańcze ziemie zachodnie. Cychyn na czużyni, nie możesz budułaty swojej dostomyny nosty, cy pamiat o weseliniu musieć znaczyty neperestanne poczucia tymczasowosty, cy w kińcy, trecie, czwarte i dalsze pokolenia nie mają prawa pribułaty się za korenyty. Czym dłuższe byłem w Michałowi, tym męższe to tyś widania zdawali się retoryczne. Przyznaję, nie bez zaskoczenia przed samą sobą. W Michałowi może się podabaty. Kameny z typuty, chyży rozszmareny seredlisa, tyszyna, spokój, zelin. Koledy symery szestom a semom w sobotu rano prochadzałam się biczną doriszką, sące nieśmiło perebijało się przez uchuszczałynu dereł, jaki sej ptach. Bażant, na kto ude znał, projatliwi dersia na ciły lis, potik myło czerczał, medze liścią łyskale cyrkowne bani, nie mogłam ujryty, że jem na proklatym zachodzie. Pomały budyło się i watriane pole, trymtili kolorowe basamunki, rozkładali się czerchowe stoiska, na kipkach sołomych to se już freszty kuwał. Sesu Arkadiu nie zachwijała ani południowa buria. Wszystko piszło zgodnie z programem pit czutliwym okom reżyserki tohorycznej watry Oksany Terefenko-Horoszczak. Na scenie wkazali

Siadi tyniacze ansambli. Okrem toho dla lemczat były zrychtowane okremy atrakcji. Zahrała kapela samopołudne, premierowo grupa Hrajte, a show zrobił wodohraj, jaki zaprosił do spilnego wystupu plejadu artystów naszej sceny z nachody praznowania 50 licia dialnosty. Były sportowe konkursy, bycia rekordu hulania po triasanoj i chmaro pozarania. Kto zna, może z tej sympatycznej akcji ekspresowych randok, jak raz wyniknę takie łesila. W szatri Besid było hołosno i prylutno od skorego popołudnia. Do pisania matury z lemkiwskiego języka zaohaczali toty, kotry totu maturu pisali. Toma Bolech, Seweryan Kosowski, Anna Szmajda Niemasz, Dańko Woźniak, moderował Andrzej Pecuch. Pak o nowych tekstach, tłumaczeniach i wczyniu lemkiwskiego języka online besidowała z Oksaną Hraban-Lichtańską, moderatorka Olga Staryńska. Promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka proszła w tymże bloku. Opowiadali o nim dr Marta Watral, dr habilitowany inżynier Paweł Małecki, Seweryan Kosowski, autorka tego tekstu i z doskoku z przyczyny obowiązku prysutnosti na scenie nasza wczena, pit redakcją, której wkazała się sesa publikacja, dr habilitowana Olena Dućwajfer. Profesorka musiała się kus na gimnastykułaty, żeby być jednoczesno przy scenie, przy torżestwennym odczytaniu listu od ministry kultury i nacjonalnej spadkowiny Marty Cieńkowskiej z informacją o wpisie na Dyrżawny Spisok Niematerialny Kultury lemkiwskiego języka jak nositela tradycji, pamięty i dostomenności lemkiw. O doteperiszczym doświadczeniu i nowym pizrinu, jak o dialogu pokolnień w Stowarzyszeniu Lemkiu opowiadali jego členy Andrzej Kopcza, Olena Dućwajfer, Jowen Habura, Bohdan Kopcza i Seweryan Kosowski. Besidu moderował Adam Horoszczak. Szczyro i z życzliwością żałam Stowarzyszeniu, żeby dozriło i z wyrozumieniu pryniale aktywnist Hurmy Młodych, które zaangażowali się w organizację tohorycznej watry. Budte dla nich opertią, poradą, dajte swoje know-how, bo mate wyliku praktyku i znania. Nie musicie się już peremuczaty, mate nowych, kotry chociaż robyty, nie zmarnujte toho. A tym młodym powiem, żeby przy swoim zarazliwym i serdecznym entuzjazmie nie stratyli pokory i retelnosty, żeby male odwahu i potrebu korzystaty z autorytetu tych, kotry zuby źle w borbie o nasze. Nie wernułam w chory z jakimś objawliniom czy zachopliniom czużyną. To nie tak. To słowo opisuje historyczną prawdę. Wygnania, nasylne odorwania od domu, świt, do którego naszy nie iśle dobrowilni. Ale czy po 80 rokach maje byty kajdanamy, które budeme zakładaty na ruky dzieciom i wnukam? Nie mamy prawa, by się dłaty da komu, de maje się czuty doma. A nie miriaty lemkiwskosty kilometramy od Żdyny, Bilcarewy czy Bortnoho. Nie mamy prawa odberaty dostomenności tym, które wrodyli się w Lignicy, Lubini, Michałowi czy Wrocławi, a które dalej chociaż besidułaty po lemkiwsku, pesaty, bałyty się, swaryty i rozpalaty swoje watry. Może jak raz o to idę w tym naszym wicznym noszeniu ognia. Nie o to, żeby ho za wsiaku cinu trymate w tym samym miejscu i w tej samej formie, żeby ho nie zahasyty. Ponedilok, 17 sierpnia 2026 roku. Starosta Bajerowec besidował u Brukseli o strategii prawo ze staty. Autor listy Petro Medwit. Inicjatywa Małych Seł idynała w Brukseli o rychtowaniu europejskiej strategii pod nazwą prawo ze staty, która ma reagować na wyludniowania seł i odchod młodych ludzi i z mniejszych seł. Informowała o tym agentura TSR. Na styczy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów reprezentował małe samosprawy na Słowakii starosta rusyńskiego seła Bajeriuci, Sabinowskiego okresu, Michał Sekerak, osnowatel i podpredseda inicjatywy Małych Seł, IMS, člen okruchłego stoła Rusyniu Słowakii. Jak Sekerak informował agenturu, delegacja przedstawiła projekt Ministerstwa Inwestycji, Regionalnego Rozwytku i Informatyzacji Słowackiej Republiki pod nazwą Ożywme Małe Seła. Strategię prawo ze staty przedstawiła Europejska Unia w miesiącu maj 2026 roku. Do końca roku ma Europejska Komisja przygotować i finalną wersję i wydzielić europejskie grosze na jej realizację. Celem jest stworzyć usłowia, żeby ludzie hołowno młody nie musieli z przyczyny roboty, a jakostnego żywota odejść z selskich regionów.
Strategia reaguje na demograficzne zmiany w Europejskiej Unii. Podle prognoz maje do 2050 roku czysło żyteli selskich regionów zniżyty się o majże 8%. Cytuję. Prosto powiedziano, Europejska Unia bude finansowo podtrzymywać projekty, które będą znaczyć to, że młode ludzie będą godni zostać doma. Żeby mogli osnować sobie żywność, firmy, budować domy, wertaty do rodnych seł. Tak, żeby się to żywot plonych stał i w mniejszych sełach, zabytych dolinach, dobrym żywotom. Powił Sekerak. Jak dalsze powił starosta Bajerowec, europejskie partnery prezentowany projekt Ożyłmy małe seła preniali pozytywno. Jednocześnie podkreślił, że podpora seła by nie mała by tylem socjalnym krokom, ale i instrumentem na ożywienie regionalnej ekonomiki. Pokla ludy lyszać się, albo wernut do swoich regionów i budut nich robyty biznes, czas zarobleny finansy podle nioho zistane w tym regionie. Sekerak dochodobo zwertat uwagę na złe finansowania samospraw na Słowakii, które je podle nioho teper nastawione tak, że prohubluje regionalne rozdziły. Przykład by sobie podla starosty Bajerowec mogła brać Słowakia i z Czeskiej Republiki, Austrii albo Danii. Inicjatywa małych seł jest krytyczna i kurychtowanym zmianom w obłasty złuczowania samospraw na Słowakii. Sekerak zwrócił uwagę, że małe seła, a do wielkiej miry są takie i rusyńskie seła na Słowakii, by mali byty do rychtowania reformy priamo zauczeny. Dalszych ponad 800 tysiąc eur do polsko-słowackiego prygranycza Czeres Interreg, autor listy Petr Medwid. Na rozwytok polsko-słowackiego prygranycza idę dalszych wece jak 800 tysiąc eur i z fundu małych projektów programu Interreg. Jak informowała choworkynia Przeszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Dasza Jeleniowa, partnery schosnują finansy na obszcze inicjatywy w obłasce oświty, sportu, kultury i turystycznego ruchu. Pomoczy się maje i ukrypliniu współpracy, bezpieki i wzajemnych związków na terytorii. Realizowaty się bude do jedna 16 nowych czeresgranicznych projektów, wkluczno zamierił PSK. Komitet pro małe projekty Fondu Małych Projektów Programu Interreg Poszta Słowacja 2021-2027 na swoim zasiedaniu 13 augusta 2026 roku schwalił 16 nowych projektów i schwalona finansowa podpora przedstawuje sumę 808 tysięcy euro. Cytuję. Fond Małych Projektów wskazuje, że spajaniem sił i z naszymi polskimi sąsiadami znamy stworzyć daszto, co służy ludziom w obydwu dżerżawach. Przy tym nie idę o inwestycji do drachowej czy bicyklowej infrastruktury, ale i o obszcze aktywności w kulturze, oświty, sporty czy turystycznym rusi. Jak raz to te projekty tworzą prostor prostryczenia ludzi, czerjania skuszanostej i budowania odnosyn, które sąd pro rozwytok prygranycza ważny ma. Powił preceda PSK Milan Majerski. Do realizacji aktywności załączy się do jedna 34 partnerów z Słowakii i Polski, wspomnianymi holem Dakoty i schwalonych projektów. Krajska Biblioteka Pawła Orsaga Gwiezdosława w Prieszowi, w jedną i z wojewódzką i miejską publiczną biblioteką Uriaszowi, ma schwalony projekt pod nazwą Budemy żywe biblioteki. Dotyki tradycji Karpat to projekt, który będzie realizowany Krajski Muzej w Prieszowi w jedno i z okrużnym muzeum w Riaszowi. Miasto Jasło w jedno i z miastem Bardyją, a regionalnym muzeum w Jaśli realizują to w dzięki podpory z programu Interreg projekt pod nazwą Turystyka bez ranec Jasło i Bardyją. Rusyńskie seło Becheriu w jedno i z sojuzom gmin Basejnu Wisłoky ma schwalony projekt pod nazwą Czeresgraniczna polsko-słowacka współpraca na wyższej urowni, druga etapa. Seło Chmiści jest dalszym schwalonym projektem. Stoi za nim Fundacja Ruskiego Klubu 1923 i Spieszała w jedno z Regionalnym Centrum Kultur Prygranycza z Polski, a bezprofitową organizacją Združenia pro Rozwytok Regionu i Słowakii. Przypominamy, że z Fundacją Ruskiego Klubu 1923 rusyńska organizacja Ruski Klub 1923 dołgi roky wede sudny spor o to, kto jest własnikom Ruskiego Domu w Prieszowie. Witorok, 18 sierpnia augusta 2026 roku. Katedralny Sobor i Episkopski Pałac w Prieszowie poczynają renowowaty. Autor listy Petr Medwid. Grekokatolickie archiepiskopstwo w Prieszowie poczyna wielką renowację katedralnego soboru św. Jana Chrzesticiela i episkopskiego pałaca. U witorok 18 augusta 2026 roku o tym informował Informaczny Centr Prieszywskiej Archieparchii. Obnowienia narodnych kulturnych pamiątek w sumie majże 1,5 miliona eur przedstawuje jedną z najwyznaczniejszych inwestycji do ochrony historycznej didowizny w Prieszowie za ostatnie roky.
Projekt pod nazwą Obnowlenia, modernizacja i sprystupnienia katedralnego chramu świętego Jana Chrzestitela i episkopskiego pałaca w Przeszowie pro rozwytok kulturno-turystycznego ruchu ma rozrachunek 1 474 564 euro i jego realizacja jest naplanowana na period 24 miesięcy. Cytuania. Po więcej jak 2 rokach rychtowań, fachowych badań, projektowania i administratywnych procesów na koniec dostajemy się do fazy wydymy obnowy tych wyznacznych historycznych obiektów. To ważny krok ku zachowaniu kulturnej i duchownej dziedzictwa, a jednocześnie ku podniesieniu atrakcyjności Priaszowa pro nawszczywników domaśnych i zza zagranicza, powił projektowy menadżer projektu Metroforny Protojerej Daniel Dzurowczyn. Głównym celem projektu jest zachowaty, obnowyty i sprystupnyty 2 wyznaczne kulturne pamiątki, które należą ku dominantom historycznego centra Przeszowa. Jak informowała archieparchia, renowacja zamierza się na odstronienia dochodowych technicznych problem, wkluczno zatikania i wohnucia murywa, oprawy ścin, fasad, obłakił, jak i modernizacji elektroinstalacji, odwłóczenia i dalszych technicznych system. Katedralny Sobór Świętego Jana Chrzestitela należy między najstarszy i najcienniejszy sakralne budowy w Priaszowie. Jego historia sięga aż do XIV stulecia, kiedy na tym miejscu stojała gotyczna kapliczka, która służyła miejskiemu szpitalu. Chram przeszedł wiele przebudów, przy czym dzisiejszą barokową podobę zdobył u połowy XIX stulecia. Poślednia wielka renowacja całego kompleksu soboru i pałaca przechodziła w rokach 1994 aż 1995. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju w ramach wyzwy na inwestycje do kultury, przyrodnej dziedzictwa i turystycznego ruchu. W czerwcu upamiętnili Jeromonacha Jakowa Mazelana. Autor wisty Seweryan Kosowski. Toczno 16 sierpnia augusta 2026 roku wypełniła się pierwsza rocznica śmierci bożonej pamięty Jeromonacha Jakowa Jarosława Mazelana. Pierwszego powojennego grekokatolickiego świeszczenyka w Polsce, jaki od razu zaczął służyć w schidnim obriadzie. W rytnym seli pokijnego odbyły się upamiętnienia. Na miejscowym cmentery, po niedzielnej liturgii w Świdnickiej Cerkwy, skorsze w cerkwie w Uściu Ruskim, była odsłużona zaupokijna liturgia. Z inicjatywy rytnych była poświęcona propamiętna tablicia. Seło czertyżne po 1947 roku stało porożnim. Czertyżne. Miejsce lemkiwskiej pamięty. Seret zelenych lisiów czertyżnego, jakie do wyseliń było gromadą rachującą blisko 25 gazdiłok z cerkwi świętego Michała Archangela, zrujnowana w 1952 roku, zeszli się rydny Jeromonacha, ta jego bywszy parochiany. Na miejscu, gdzie w rokach 1785-1947 spoczyło 521 żyteli sela, była postawiona tablicia pamięty odcia Jeromonacha Jakowa Mazelana, jaki choć wrodził się już na zachodnich zemlach po akcji Wisła, żywo nosił w serce bil za utraczonym lemkiwskim świtem. Sam wniósł wielogu tomu, żeby czerciężniański temetił przywrnuty w doślednym znaczeniu, jak oznaczeny obszar, na który spoczywają kosty predkiu. Tabliciu. W przyjawności najbliższych Jeromonacha Jakowa, brata Bohdana, dwojurydnej sestry Anny i dalszych, poświatył otec Jarosław Czuchta, teperyszni parochinyci Wesoły Uściaruskoho i Gładyszowa. Pak była odsłużona panachida. Zo słowom od rodyny wystąpił Aleks Grechor Mazelan. Podziękował za pamięt o Jeromonachu Jakowi, što czeres 7 rokiu służył na Lemkołyni, przypomnął jego zasługi dla plekania doli czertyżnego i sochranieniu cmonteria, nawiązał do tego, że pamięć dalszych pokoleń bude żyty, kole budut czuty potrzebu przychodyty w takie miście jak czertiżniański cmontir. Seło choć nic w nymany jednej chyży, żyje symboliczno dalsze, czeres opiku nad cmonterią, cerkwyską, aż po dalsze okruchły liczny ci akcji Wisła, cy prynachidny podii, jak sesa poświaczana jednomu z wyznacznych wychitciu. Od montery w czertyżnym hołosno zrobiło się początkiem 2000 roku, kiedy wyjawiło się, że to czertyżniańskie parceli, w tym parcela, gdzie nachodzic się temetił, były prodane w prywatne ruky. Zawdiaki w Pertosty i Borbi, lemkiwskich seredowysk, poweło się z ochrony te miejsce, gdzie spoczywają kosty predkił, a dilanka, gdzie nachodzic się montier, była wydzielona z prywatnych gruntiw. Jeromonach Jakił, Mazelan. Jarosław Mazelan narodził się 18 września septembra 1950 roku na zemli wyhnania w seli Kęszyci, blisko Zelenej Hory, gdzie po 1947 roku w naśledztwie wyhnania przyszło żyty jego rodyczom. Nianio, Grechory Mazelan, pochodził z Czertyżnego.
Maty, Lubomera z Pałukiu z niedalekich izb. Z przyczyny delegalizacji diagnosty grekokatolickiej cerkwy w rokach 1946-56 w ramach realej, w jakich przyszło żyty weselęciam, był okreszczony w rymokatolickim kosteli. Osnovną oświtu i maturalne spyty odebrał w Międzyrzeczy, a wnet, poczuwszy poklikania staty grekokatolickim świeszczennikom, zaczął hladaty takiej możliwosti. W 1969 roku wstąpił do duchownej seminarii w Lublinie. W tamtym czasie nie było zmogy nawczaty się i służyty grekokatolikom seminarii w schodnim obriadzie. Sytuacja grekokatolickich seminarystów, w tym samego Jarosława Madzelana, zmieniła się kolejnym ta inczyma grekokatolickimi seminarystami, jakie późniejsze wstąpili do seminarii, zaopiekował się otec Wasyl Hrynek, odpowiedzialny za rozsijane grekokatolickie gromady w Polsce. Hrynek dopełniał ich nieznania w liturgii ta historii cerkwy. W 1985 roku Jarosław Madzelan stał pierwszym grekokatolickim absolwentem seminarii przy Lublińskim Katolickim Uniwersytecie. 9 maja 1984 roku był rukopołożony na diakona, na tamtot czas jeszcze w łatyńskim liturgicznym obleczeniu, ale już jerejskie świadczenia, jakie były udzielane w Międzyrzeczy 2 marca 1985 roku episkopom Pawłom Sochom, rymokatolicki episkop, odbyły się w bizantyjskim liturgicznym obleczeniu. To jak raz Jarosław Madzelan był pierwszym powojennym grekokatolickim świadczennikom, kto od raz zaczął służyć na grekokatolickich parochiach bez służenia w łatyńskim obriadzie. Początkowo w krótkim periodzie, od marca do sierpnia 1985 roku, młody świaszczennik Jarosław Madzelan służył jak sotrudnik przy parochii Joana Krestytela w Peremyszle. Od 1985 do 1987 roku był administratorem parochii Pokroły Preświatej Bohorodyci w Komańczy. Pak aż do 1990 roku służył jak paroch na północy Polszy, w Białym Bory i Barkowi. W 1984 roku był inicjatorem poklekania młodzieżnego ruchu Sarepta w lemkiwskim Selinowycia. Ruch, jaki idee podnes w późniejszym czasie, pretworzył się w Bractwo Grekokatolickiej Młodzieży Sarepta. W 1987 roku otec Jarosław Madzelan ryszył wstupyty na tamtot czas furt nielegalno do monasteria. Cytowania. Tyż przebywający w Białym Bory, młody świaszczennik poznał się z jeromonachom Nikodymą Stecurą, jaki żył w rokach 1895-1990, jaki buduczy częcią uniwskiej lawry zatrzymał się w czasie wojennych lycholit w Polszczy. A o kilku jeszcze od mamy otec Jarosław czuł o częciach studytach, jakie mali na Lemkowyni w Florynci swój monaster i pomagali na wkoleśnim ludziom, to poczuł w sobie poklikania do czerneczego życia. Wspominała przed rokiem uniwska lawra. Monasze obity skłał 26 maja 1989 roku, jak monach dalsze żył w Białym Bory. Neodołcha piszał do monasteria Studion w Italii. Detołdycznym archimandrytom był Lubomir Huzar, późniejszy predstojatel ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. W międzyczasie 28 lipca julia 1986 roku w Białym Bory był jego postrych w Małschimu z menom Jakił. W 1993 roku Jeromonach Jakił perejchał na Ukrainę, gdzie douczył do braty Świętouspeńskiej Uniwskiej Lawry studyjskiego ustawu. W 1994 roku stał namiestnikiem Lawry. W rokach 2000-2007 wertu na Lemkołynu, gdzie był parochom w Hołysowi, Uściurowskim, Śnieneci i Gładyszowi. Potem stał naselnikiem monasteria Świętego Michała w Lwowi, gdzie protiahom roku 2007-2010 był nastawnikiem spudeju, znaczy częciu, jak prożywający w monasterii nawczali się w lwowskiej duchowni seminarii. Do kińcia zaliczył się w studyjskiej spilnoti, weduczy czernecze ta duszpasterskie życia. Bożenej pamięty Jeromonach Jakił odwiedzał rydnu Lemkołynu. Merzy inczyma w 2017 roku na zaproszenia organizacyjnego komitetu w jedno z odciom Jarosławom Czuchtom odsłużyli panachidu na cmontery w Czertyżnym. Wspominający nelem pretkił, ale wszystkie żartwy wyhnania. Odsłużona panachida była odkryciem spilnotowych lemkiwskich upamiętnień 70. rocznicy tragicznej akcji Wisła. Hmer 16 sierpnia augusta 2025 roku w Lwowi, pochoronany je w Lawri w Unewi. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka prytoptuje.
5: Komar muszku zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owad rybik premieruje.
8: Rad by drużbą buty.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniu bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mowczania. Molu się do was, nie

amas, chwilą doznania. Nie noszu żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotwornej soli wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takas ty wyrosły na soli narodu mogo.

zmarszczek dookoła stroskami. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo after party cię

0: jeleń.
1: 2 duboczki.
2: 3 torboczki.
3: 4 spacki.
4: 5 patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: 7 syneczok.
7: 7 łoron.
8: 9 drozdiów.
9: 10 dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zabijeczu.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komitetu Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi 2 razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь номер 4, п'ятниця, 24 січня 1947 року. Ткачеку Форт Морган, Колорадо, пишут скринечі повід Новий Санч під датом 2 січня 1947 року. Пише молодий хлопець, котрий недавно вернувся із Германії. Тепер вам напишу, чого я був в Германії. Брали одгевал примусово до роботи, то Шоутис подав мене листу. Я не хотів іти, то прийшло германське гестапо і повіли мені, що як не піду, як дагде втечу, то цілу родину виарештують. Як мене забрало германське гестапо, то мене отшикувало аж під швейцарську граничу і там дали мене до Бауера, селянина німецького, до такого чорта найгіршого, що по цілих днях в роботі мені не хотів дати ані віддихнути, ані мені не хотів цигара дати закурити, хоч я мав часом свого, бо шкода му було того часу, щобим ся з цигаром не забавив. Лісти ся дост хотіло. І так мене мордував за 5 років, аж до кінця війни. Поклане прийшло французьке військо, аж французьке військо одослало мене додому. Пише мама того хлопця. Довідуєш ся, дорога сестра, о браті Петрі і о сестрі Параски і о Діонізею. То тільки ми о них чули, що подалися до Харкова, а вернулися до Тернопільської області. І з тих, що виїхали, то чомусь ніхто до нікого не пише і докладного адресу од них не знаме. Із Поворозника виїхало 180 родин, а 70 осталося в Поворознику. На вишнім кінці застали тоти. Jeden fecko juszczak, Sandru Sitko i w omlini bodakany na diłka. Tymka halaka synowy, Łaśko, Petro i Hryc halaky. Fecko Krzysztofyk. O wszystkich wam nie piszu, bo i tak wszystkich nie znate. Stary wymerli, a młodych nie znate. Kondrat Koliczko został i jeszcze żyje. A w Krynici na starej dorozi nie został ani jeden. Po cerką zostało 6 family. Choroszczak, Chopej, Capok, Petryk. A wece nie znam, jak się nazywają, bo w ciłej Krynici zo zdrojem zostało 25 rodyn. Jeszcze w lipcu my czuli, że sestra Paraska i Waniu Petryszak, tot, co mieszkał powyższe sestry Paraski, już pomerli. Dowidujecie się, co mamy sztoisty i co mamy ubrania, to jak może maty, kiedy już 10 roków, jak mąż mi mer. Została jem z małym adytmy i tak mia wojna została. Jak przyszli heł Germany, to syna zabrali do Germanii na robotu, a diłka moja ani na nedilu nie mogła się doma obstojaty, bo jej brali na szarwarkę do okopiu i do inczych robit. To jak jem była razem z dietmy, to jem mała 2 korowy i jałiłku, a potem 1 korowę i jałiłku mi zabrali na kontyngent, a 2 korowa mi zachworiła i zdochła. To tak jem się w wojnu dorobyła, że nie mam nic. Germani brali i zerno, i gruli, i sino, a robyty nie był kto, bo ja już mam 62 roky, to jak jem mogła dać radu. Tak piszła jem ku diłci, że oddana na boci i żyju na jej łaści. Że mi das, to o tom żyju. A diłka też niczego duże nie maje, bo chora, bo robyty nie może. I takie nasze zakapane życie. A syn teprze przyszedł z Germanii. To dobry, że zdrowy przyszedł, bo jak to z niewoli. A na razie hełnyje niejakoj roboty, bo to grosza nie zarobyt.
2: Żdynia, powit korleci. Pisze Petro Myzgała do swata Danyła Żydiaka w Somerville, New Jersey, pod datą 3 grudnia 1946. Moje powodzenia dost kiepskie, bo ja ożenił się do łucha, ale już 5 roków, jak mi żena pomerła. To wy dobrze znate, jak to w diłciowy prożywaty ciężko. Teper jako woziacia. Pierwsze małem jak jest u gospodarku, a teper mi odebrali. Nie mam nic. I donoszę wam, że byłem w Niemczyni, w niewoli, 6 miesięcy. Tom dumał, że tam propadł, bo bardzo było trudno wytrzymać. Proszę was, czy wy tam nie znate de o brati Michali z Myzgaliłki? Może by wy dowidali się za niego i za Ulijanku i Andryja z Pesariłki? Bo heł się teper nie dowidać nic, bo Rychwałd jest pustej. Jak jechał swat Seman do Rosji, tom się z nima pożegnał w Gorliciach na mości. I dowiduju się, czy wy tam nie znate o Naści Pecylak po sestri Warwarii i czy wy nie znate jeszcze o Stefani Kowali. To mi odpyszte o wszystkich. Pozdrowlaju wsich rychwałczaniów, co tam sód,

grudnia 1946. Ja, Pajza Kopcza, rodom z osoła Świerżowa Ruska pod Cukowal, zamieszkała w sali Bortne, wdoła po mórzu Kondrati Kopcza, który pomarł w 1944 roku, ostała się z drobnymi szesterymi dietmi. Najstarszy syn był zabrany na roboty do Niemczyny i nie wernął się. Nie mają tu bliskiej rodziny, ponieważ rodzina wyjechała do Rosji. W Ameryce mają jednego brata, Kowala Leszka, syna Demka, ale nie mają od niego żadnej wiadomości, co żyje i gdzie. Kto by znał za niego, a może on sam poczytać, to najmniej odpisze. Dalsze prosiłabym o adresy Warwary Sosenko, Diuka Iwana, Jurka Reszetaria, syn Wasyla, Panteleimona Szczerby, syn Iwana, Pajzy Werbyńskoj, Diuka Petra, Tereski i Rozalei Sudyk, Diuka Iwana. Może kotre z nich prysłałoby mi biedniej wdowi. Chęńku pomicz, a jak nit, to chocki list, kotry budę dla mnie wielką potichą. Szlu wam serdeczne pozdrowienia i życzę wam wesołych świat i szczęśliwego nowego 1940 roku. Pajza Kopcza, Seło Bortne, Poczta Sękoła, Powit Korleci, Małopolska, Poland. Ignaty Durniak, Wionkers, dostał pismo od 20-rocznego chłopcia Andryja Wandzlyka, rodem z Hańczoły, który 2 roky temu wstąpił dobrowolciom w riady Krasnej Armii i służył w niej do tego czasu. 10 grudnia 1946 roku. Dobry den, ili wieczór. Drogi mi diduś, oto ja, wasz wnuczok, piszę do was paru słów, przy których słowach pozdrawiam was wszystkich duże krasno i serdeczno. List ja wasz dostał, za który wam bardzo dziękuję, bom się dowidał o waszym zdrowiu ta powożeniu. Moje powodzenia dobre, diduś, ja żyję dobry do tego czasu i wam toho żywaju. O swojej krasnoarmijskiej żyzni mogę skazać, że to był czas taki, kiedy nam było rozmaito. A teper, prosimy Boga o zdrowia, to się dast wszystko wytrzymaty. A mama i sestra żyją teper w sowieckim sojuzie. Piszą, że im dobry. Lem kolej hale to im pokrali na drodze. Ja już znam deony. Każdy tydzień mam od nich list. To mi pisali, żeby ja próbował napisać do was, a no ale ja dumał, że to list nie dojdę. A tu wy mi napisali. Ignaty Durniak dostał adres Andryja Wandzelyka od jego mamy z sowieckiego sojuza i napisał jemu tak. Piszete mi, diduś, że to mama bardzo banuje za mną, że aż ich serce zaboliło. To wy znate, jakie mama. Lem się kłos zastarają, to już chwory. To i ja im piszę, ale nie pomagaję. Diduś, mi wesoło, że ty. Isty mam dost, że to i spania dobre. No chodzone i wesoło, ale wce dumka o domi, o swoich rydnych Karpatach, bo ja lem sam jeden z Hańczoły. Nawet z druhych seł nie nikogo, to nie czuję swojego lemkiuskiego języka. Teper ja list wasz dostał i był w nim jeden dolar. To ja nawet i nie dumał, że to list dojdę. A tu i dolar przyszedł. Mama mi pisała, że to z ich listu wyniale dolar. Jak dostanete mi list, to mi zaraz odpiszcie, a na drugi raz ja wam napiszę bilsze i swoją fotografię wam poszlu. Teper wam nie mam, że bilsze pisatelem, lem was jeszcze raz pozdrawiam, wszystkich duże krasno ta serdeczno i także pozdrawiam te tam ci urodynu, najdomene peszut. I proszę was, piszcie do mojej mamy.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzegłaj.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Шумний тож день вам жичить, Петро Медвідь.
1: Припомінка.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Muzyka zahrała, zaczęły się tańci. Walczy klem dla prylicja, a dawaj heł nowo wydumanu czesku polku. Echo nesło, że desy tam w Paryży przed rokami przyjechał z Prahy uczytel polki i w wielkiej operii publicznie jej zaprezentował. A koli tak to wszystko lyszaj, lembersia do tej polki. Mene jednak niemało zaczudowali damy. To ty same, kotry przed chwilą były tak wraży dla Savonarolli, przy kince tancił, propadaty zaczale za honwedą. Po parkieti win sunę jak kaczeczka pomory, w powitry pływat jak sokił. A je wlalija? I jeszcze może by dach to podumał, że zaczną złostyty się na honweda za to, że win hołowni z je wlalią tancuje? Sztol styd i besiduje przyjemne słowa. Jeszcze może budę, da kto dumał, że buduje mu metał ruchawyciu prodamu. Dalsze, wasze weliczestwo, welikopoważany honwet. Ja wam nie pereszkadzam. Rad jem o swobodzeniu się od damskoj szczebetliwosty. Szto? Win ważyć się pitruku z nią i ty? Szto to za similist? To zaczepka mojej osoby. Mate znaty, lubczyku, szto ja nie mam obowiązku znosyty z waszej strony, jak ne buć osobisty impertynencyj. Szto? Szepcze i... Win na koniec jeszcze oświadczyć się je w lalei. To już perechodyt chranyć terpeliwosty. Pereszał jem do oddalonej komnaty, jakby heł naszą da kogoś łaszczennyka, to wypyłoby się z nim czaroczku do czaroczka. Nepony mam, jak moż wlubyty się w jakysu damu. Lubą to czysta ujawa, kotroj i mają tsia lępu pilkę. Smotte, że win perechody z nią pitrameno peres moju komnatu. To już wyzął. Deje szabla. Szpadu distanu, choćby spit zemeli. Takie budy lekko pustyty nie można. Adże moje serce, honwet Haryton Chorewicz, strytyme się na szpady, i to na heidelberski, a nie na boloński sposób. Do trzech razy. Pierwszy atak bude twi. Dostanu rysu na lycy. Maleńku na dwie szpylki. Do wychrano jeszcze za mało szpylok. Zaczyna się drugi atak. Zaspit dam się. Dostanu rysu na cztery szpylki. Jeszcze hełny koniec. Aż w trzecim ataku. Wytaj moje serce. Machnu szablą. Cilni tercu. Ty propał. Lem ludę miłosardia, nie znajut. W tej chwili zahałosyli perechit do weczernioj pitkowy. W zeleniej komnati zabręczało odsuwania srybniakiu. Hości pozastichali kluczyki przy czerewikach i kołnirach i odyszli do pitkowy. Po zabraniu kotroj nastąpił żdanej pres wszytkach spirytystycznej seans zo stołamy. Znana już bojarynia starej gwardyi odozwała

0: Teper do Honweda. Wasz pochlad na magnetyzm jak raz może być peres nas prniaty, ale z waszej strony najpierwsze trzeba zachody na jedną naszą propozycję. Przyreczte nam, że wy spełny te maleń kurycz, kotru teper perepowist stił.
1: Z ochotą, besidował Honwed.
0: Wasze słowo.
1: Słowo, oczywydno.
2: Ruky na stoli złuczyły się. Minuta, dwi, stił dwychać się, a pak nożką wdariat do czterech raziu.
0: Dobry,
2: zaczęła zas dama starej gwardyi.
0: To ta maleńka rycz, na którą wydali słowo polichat na tym, że wy mate ożenity się z tą damą, kotroj imeny perszu bukwu wdaret nożka stoła.
1: I stało się. Stił wdarył cztery razy.
2: Czetwertą bukwą je a. Medżynamy lem jednej damy imię zaczynać się na totu bukwu, a dokładnie panny Hlykeryi. Mamy nad już to wy, jak czesny człowiek, dotryma te słowa.
1: Dobra sztuka, naprawdę dobra.
2: Besiduwał niemało zakłopotany Honwed, tajką zberajuczy się do wychodu.
0: Sztuka swoją dorochą, ale wydane słowo dotrymate.
1: Ale to je... Cyny czas byłoby już i ty na obławu.
0: Prydę i obława, ale słowo dżentelmena nie bude złamane.
1: Może by do kadryla stanuty.
0: A jednak my i tak sztemy odpowiedy.
2: Honwed był w wielkim kłopoti. Jego czupryna roztrepała się, lice rozhoriło, a aeropak tisno obstupił go dokoła. To udmygnął promień wybawlenia na jego lice.
1: Założmy, że dotrzymam słowa, ale w zamian żadam, żeby i wy dotrzymali. Wy wszystkie macie pryniaty pochlad o magnetyzmie.
2: Win był pewny, że to to na stupyt, ale pomylił się. Damy chorom obwistyli.
0: Pryny mamy!
1: Nedost, ratował się Honwed, heł idę prochołą noho oborony tela protyłnej strony.
0: Szto do meny, nie pryny mam pochladu o magnetyzmi.
2: Hordo oświadczyła Hlykeryja.
3: Człowecze!
2: Szepnął charytonowy rycar dawnej gwardyi.
3: Hlykeryja ma 10 000 pryda noho.
1: Jak naprawdę?
3: Szto wy besidujete?
1: Uwirte,
3: 10 000.
1: Ja nie znał precin, to już kapitalik je, teper incza sprawa.
0: I dalsze, prawdu besiduju,
2: prodążowała Hlykeryja,
0: szto w buducznosty nie stałabym pidwinę z człowiekom, kotry protywyt się mojomu pohladowy.
1: Drogi hości,
2: wystąpił teper Charyton.
1: Ryżne nauki kotjat się poświti. I tomu, i somu nemożny czoho zaszmaryty. Oż to za radist dla mene, jak możu wam obwistyty, że to ja od dneśnio i noczy, poznawszy prawdu, duszą lipnu do toho pochladu, kotry ci uwłast oddaje ducham, a ne magnetyzmowy.
0: Protyłni?
2: Oponowała Hlykeryja.
0: Ja doperwa w tej minuti zrozumiła jem, że disto nie moż wynuwaty duchiu w tej sprawie, ale że bez somniwu je to dialnist magnetyzmu.
1: Magnetyzmu? Tak? Znaczy, wy mi odmawlate swojej ruky. Wy mi odkazujete, a ja hotowej obożuwaty was. Wy choczete wywesty mene w rozpuku, zachorodyty mi do rochu do szczęścia. Korotko odobraty mi życia.
2: Odpowiedzią na to było wzajemne obniatia i nachli zatem zahermiło mnoha jalita dla nowej, młodej pary.
1: Żeby zakończyć dneszni seans, odozwał się w kince stary rycer, powiem iszczy paru sliw. Tak jawnym ostajesz, to ne duchy diło według, ale magnetyzm. Tak jak wyczuł w tych młodych ludy, że nesz to insze, jak wzajemny magnetyzm, kotry pouczył ich sercia.
2: Na Hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

mnie. Zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach. Rzucają 50 groszy do kapelusza.

Mincowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nakinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, milszy i barze człowieczy.
2: To czytat myszkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Witamy wszystkich słuchaczy i serdecznie prosimy na program Radio Czytalnia, w którym będziemy besiedować o horach. Hory asocjują nam się z ojczyzną, Lemkołyną, utraczonym rajem, za jakim tużymy i furt wspominamy. I choć do niektórym z nas powyło się w hory wernuty, to duże spraw wygląda teper inaczej jak przed wygnaniem. Na początek posłuchajmy piśniu Hory nasze, która jest swego roda hymną, śpiewanym w czasie ważnych podii. Sławny ansambl piśni i tańca Lemkołyna z Bilanki najczęściej tą właśnie piśnią zaczynał swoje koncerty.

0: Dla denekotrych ludy hory to lemrizba terenu, ale dla nas, karpackich rusnakiu, są magicznym miścią, odczyzną. Posłuchajmy krótkiej czytanki z bukwaria, a ja znam azbuku.
1: Petro Murianka, hory Karpaty. Tu chora i tam chora, za tą chorą chora. I za tamtą chora, tu blisko, zeleny dale syni. A tam na kraju horyzontu, sywy, prawie biły, to chory Karpaty, to Lem Kołyna. Czytała Julia Kopylec.
0: My, Lemki Rusyny, tak ulubiliśmy swoje chory, że śpiewamy o nich barszczasto. Posłuchajmy jednej z wielu śpiewanok o naszych dorogich chorach.

0: napit perajut. Berut ho na pleči, kiet prijde večer, nebo na nech dremat. Mišet svičku dremat, svitet mu do didnja, zemlo moja ridna, jaka ty vysočen, vik ne schodiš z oč. Čitala Natalia Połehač.
1: Žuteli každoho sela na Lemkołyni majut svoju ulublenu horu. Wapennym najbardziej znany jest werch Fyrdej, osławleny w lemkiłskiej literatury przez Iwana Żolema. Teper hora tota nachodzić się na granicy Magórskiego Nacjonalnego Parku i jest wielką turystyczną atrakcją, ponieważ na jej werszku nachodzić się widokowa wieża. Warto się tam wybraty. Może zaochotyć was do tego opowiadania Iwana Żolema. Oj, wersze mi wersze.
2: Oj, wersze mi wersze. Z cyklu opowiadania staroho Lemka, ujka Demka. Zapisał łanio żelem z seła Wapenne. Jakby wam dach to opowiadał, że Fyrdej nie jest najwyższa hora w świci, to nie wierte jomu, bo win bresze, albo was cyganyt, bo najwyższa hora w świci to Fyrdej, toż to nachodyć się medże Wapennym albo Dnarkom. Koło samego rozdziela. I ne śmijte się, bo wszytki znają, że to prawda. A Nebiszka, moja baba, jak ja był jeszcze maleńki, to mi zawsze powiedziała, że z niego wydno aż pił świta. Wy może za stomu ne wiryte? To ja sam perekonał się, że to tyż prawda. Jak ja już kuspidris i małdesy koło wisem rokił, to my z fecką bodaką i łanią szopą wylizli aż na samej werch Fyrdeja, bo wse nas bar skortyło, uwydite od tamal aż pił świta. My piszli koło łazienok, w jakich kupali się w błoci, kotre hardzi zwało się Borowina, chory ludę, szto przyjeżdżali do Wapennoho z Gorlic, Bicza, Jasła, Zmychoroda i inczych mist, a po dwóch, trzech tyżniach odjeżdżali do miu już zdorowy. A dalsze, przy samym Fyrdeji była studnia, za koj tekła woda dla tych łazienok, choć woda w niej zanosyła zgnyłyma jajcmy, ale chłorym bar spomachała, a takoj wody nigdy bilsze nie było. Kus wyższe na Fyrdeji byli gazdyłskie pola, zasadzone komperjamy i zasijane jarcią, a jeszcze dalsze to już rosły same kriaky, berezyna, liszczyna i ternyna, w jakich pasła się chudoba. My drapali się dalsze, pomedze jadłowec i dobry zasapany nareszcie wylizli zme na samej werszok Fyrdeja. O, jak tu barz wysoko, powidat najstarszy z nas fecko. My rozsmotryli się i perekonali się, że z Fyrdeja wydno barz daleko, na piłnicz od nas, desy tam w dolini leżała Bodnarka, a poza chorą na prawo Folusz. Dalsze za chorą Pachoryna i inczy polskie seła, a jeszcze dalsze za sywym tumaną, desy aż tam na kraju świta stojało wielkie misto Jasło, w jakim Nebiszka moja baba była za swoho życia aż dwa raz. Z boku, tyż daleko w dolini, tiachnuło się rozdziela, a dalsze Lepynky i aż do Bicza, gdzie mi ujko Onufer wozył tesany kamień na budowu chyż. Na liwo szeroki zeleni dolini, jak w gnieździe, do samej cerkwy przytulała się macyna. Jej pererizała doroha, szto iszła dalsze na zachód peres macynky i sankowu do Gorlic. Gorlici to było takie welicz misto, w jakim była żelizna kolej, a moja mama każdy witorok prodawała jajcia i masło i kupowała mi fajne, biłe bułkę kukiełkę. A na południe od nas, w głubokiej jaruzi i nad riczką leżało nasze ridne seło Wapenne. Z werszyny Fyrdeja i oho sołomiane strichy i sady koło chyż i łuski kłaptyki pola byli iszczy męszy, ale fajniejszy. O, jakie krasne nasze seło! Wykryknął zastot samej fecko. I prawie ciłe okrużane lisą. Tu Wapennyk, tam Macyński Lis, z toho boku Fyrdej, a tam za zhora werch. Na tym wersi było kilka koszar, kady pastuchy zahaniali na nicz chudobu, jak uciłe lito pasli na horach. Popit Macyńskim Lisom nie stawali naftowu ropu i tam

stojało duże naftowych szybiu. My, chłopczyska, często chodyli tam i smotryli, jak gdy stajut to tu czornu mazutu i znalezmy, że to ty szyby sód bardz wysoky, ale odtal swyrdeja i one były maleńkie i stojale desy tam głęboko w dolini. Poza werchom było seło Prychonyna, ale nam jej nie było wydno za chorą, lemzmy widzieli drugą choru, Kornutu, tyż porosło temnym lisom. Za nią były seła Bortne, Świadkoła i inszy, a z drugiego boka Pstróżne, Ropycia i Małastił. Ale to te seła leżale w dolinach, medże chrebetamy gir, i nam widno było lem werchy tych gir. One wystupali jeden spoza drugiego tak, jakby ciekawo przyglądali się na nas. I czym dalsze od nas, tym bardziej synile się ich werchy i lisy, co ich pokrywali. A jeszcze dalsze, i to ty chory, i to ty lisy, rozpływali się w prozorni syniawi, co wisiła medże zemlą i nebą, ilem orły, hordy mieszkańci karpackich werchiów, spokino krużyli w niej, czatujuczy zdobycz. My dołho stojali jak zaczarowane i nie mogliśmy nasmotryty się na totu wszytku krasotu. I kolizmy schodyli już w nys, to nam zdawało się, że my naprawdę wydili aż pił świta. A pak po tym dola rozmetała nas po różnych krajach. Wydił jem różne zemli i moria, bezkoneczne stepy i wysokie chory, wielkie miasta i maleńkie seła. Ale nikoli, już nijaka chora nie zdawała się mi taka wysoka, jak to Twyrdej w Karpatach, bo z żadnej nie było widno aż pił świta, prekrasną lemkołynu. A hneski, jak czasom przypomnę sobie to tu chorów w Karpatach, to odraz zaczynam śpiwaty staru lemkiłsku śpiwanku. Oj, wersze, mi zelenej wersze, już mi tak nie budę, jak mi było persze. Czytała Barwara Duć.

Po wyseliniach lemkił, Furdej pozerał za swoimi ludmi aż na czużynu. Posłuchajmy wersza Iwana Żelema, do kotroho muzyku skomponował Petro Murjanka. Śpiwat sam kompozytor.

0: Гору не дають особі забути навіть лемкам, проживаючим від давна на чужині. Час від часу появляються в вспоминах, а навіть снах. Послухаймо фрагменту оповідання авторства Семана Мадзелана, де головним героїням буде часто описувана при створці Збілцареву Зелярка.
1: Семан Мадзелан, Бича покута. Фрагмент. Kilko to już raz snyła się mi to ta hora od 1947 roku, to nie pamiętam. Ale znam, że wece raz jak prożytych rokiu na czużyni. Zwyczajna hora, jak pozdążna, okropeczna kopa sina. Litom zelena, osenium i zymom kus porudiła z wielkima płachtami biłych polan. Z jej wtołdy łysoho werszka, bo teper wszytkie polany zasadzeny lisą, dobry widno było daleko na schodzi murowaną cerką w izbach, a na południe synił dołhi chyrbet krynycko-jaworyny. Na zachodzi zas jak na dołony widno było nowej sancz i daleko kus na południowy zachód błyszczały kontury skalistych Tatriu. Na północy pod samą jej porochą drymało starynne miasteczko Grybiu z jego nieproporcyjnocho wyliczałym rynkom kostełom i zaraz w jego susiedztwie, jakby w jego tiny, krasowała się trybanna cerkołcia schidniego obriadu. Widno było odtal duże tak lemkiuskich, jak i lackich sił, rozpołożonych po dolinach i horach toho malowniczoho regionu. Może za to polubił jem to tu horu, że już w dzieciństwie nasz uczytel, Michajło Hucaluk, wodył nas tu na sam werszok na prochulku i sprawlaliśmy tu niezabyty hajłkę. A może za to, że jak jem już pidris, to wozył jem odtal ciężkie bukowe dereło? A może proto, że pazjem tu koroły i zbachnął wszytkie tajemnyci tej czudowej hory. Znał jem, że w czornym lisi jest carstwo malin i czernyc, ale chryba tu nie najdesz. Za to w dubowej dolini po doszczach zberaj ich kiłko zanesesz. Znał jem, de mają swoje nory lisy, borsuky. Znał jem, w których duplach wodiat się żołny, puchaczy, wowirky, cy inczy lisowy mieszkanci. Ja znał, adże o dykich pczołach wysoko w oczku starojaleci. Hasył jem z prachu w krysztalnym dżereli na byczej pokuti. Szto to powidali stary ludę, że kto jej bude czasto pył, musyt odejty na czużynu. No i tak się stało. Ostał się Lemson. Czytała Monika Tylawska.
0: Obraz rydnych gir gostyt w sercach każdego girniaka. Posłuchajmy, jak pragnął go zachoronyty Iwan Hołowczak.
2: Iwan Hołowczak, są na świecie takie chory, są na świecie takie lisy, nad jakima syn prostoli, złotą kulą, są cywisyt. To te chory, ta polany, to prababci lemkołymy, to te lisy rozfiliany, to pradidy werchowany. Hej wy, chory, zelen łukę, wilisoczkę borodaty, beru sercią was na rukę, by się z wami lubować. Довго буду вас зносити. Співаночки вам співати, докле сонце очам світить, буду горе вас кохати. Прагну за усе на стежечках, босо очувати трави, щоби не зблядло сердечку, милий образ ваш ласкавий. Recytowała Sofia Rutkowska.
0: Narody, jak nigdy nie żyły w horach, nie rozumieją, co one mogą znaczyć. Zapraszamy na śpiewanku z płatni śpiewy naszego rodu.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo, bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: siedem syneczok
7: i siedem łoron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie w bazie pieczu.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, sto neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie sty wyrosły na soli narodu mogo.